0: To jest L Radio na 90,8 FM.
1: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

0: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Jednak to raczej nie przyniesie skutków w walce z kryzysem finansowym placówek medycznych, bo problem leży gdzie indziej, mówi lekarz jednego z warszawskich szpitali dr Tomasz Imiela.
2: Problemy finansowe szpitali powiatowych i nie tylko powiatowych w dużej mierze bardziej biorą się z tego, że jest za niska wycena wielu procedur. I w ogóle to, że sam nasz system leczy chorych na podstawie wyceny procedur. Nikt nie patrzy jak, czy my dobrze ich leczymy, czy osiągamy dobre efekty, tylko mamy wykonać procedurę.
1: Pomysły na zmiany w systemie ochrony zdrowia są wynikiem ostatniej afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Były koordynator tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł. Według doniesień mediów, politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny były tam przyjmowane poza kolejką. Efekty szczytu są powyżej oczekiwań, ocenił po powrocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, polska delegacja razem z prezydentem mówiła na szczycie jednym głosem. Dzięki temu, jak ocenił, głos Polski był prominentny i słyszalny. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą, skomplikowanej operacji drogowej na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
3: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku, a odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Międzynarodowa Federacja Siatkówki przywróciła Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. To pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu, no a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu, no i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
1: Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Dziś zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi i okolicach znów dziś trochę mokro, ale tylko trochę. Z godziny na godzinę tej wilgoci ma być coraz mniej, powinno też robić się coraz bardziej słonecznie. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany może trochę jednak dawać nam się we znaki od czasu do czasu.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio.
8: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Poranny program El Radio, będziemy razem do 10. Witajcie.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.
11: A ja lubię Cię nagrać.

0: Aktuel Radio po 6:00. Jak zwykle zaglądamy na początek programu do dzisiejszej kartki z kalendarza. Mamy czwartek, 9 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Sylwia, Weronika, Zenon, Adrian, Aleksander, Antoni, Augustyn, Joanna, Kornel, Łucja, Mikołaj i Róża. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: RR.
1: Poranny program El Radia. Naukowcy z Chin opracowali nową metodę niszczenia planetoid, które mogą zagrażać Ziemi. Grupa badawcza przeprowadziła kompleksowe badania nad sposobami ochrony przed zbliżającą się planetoidą. Na razie nic o takiej nie wiadomo, ale wiecie jak to jest, warto być gotowym. No i wyszło im, że tradycyjne metody, takie jak uderzanie czy długofalowe próby zmiany trajektorii lotu za pomocą na przykład bombardowania jednej strony asteroidy, mogą być niewystarczające w przypadku dużych, szybko zbliżających się do Ziemi obiektów o średnicy powyżej 100 metrów. Znaleźli więc inny sposób, który jest skuteczny. Na czym polega? O tym w szczegółach za chwilę w drugiej połówce godziny. Nie uciekajcie.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się do 6.30. Za chwilę nasz serwis lokalny bliżej ciebie, a potem pogoda.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Tragiczny finał poszukiwań 17-letniego Filipa. Jego ciało znaleziono na dnie komina opuszczonych zakładów Constilana w Konstantynowie Łódzkim. Okoliczności śmierci wyjaśnia prokuratura. Według śledczych najbardziej prawdopodobną hipotezą jest nieszczęśliwy wypadek. Łodzianie zdecydowali, na co zostaną wydane pieniądze z 14. edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Największym zwycięzcą okazał się projekt zakupu nowych książek oraz e-booków i audiobooków do Biblioteki Miejskiej. Duże poparcie zdobyły także projekty dotyczące pomocy zwierzętom, wsparcia dzieci chorych onkologicznie oraz opieki hospicyjnej dla najmłodszych. Na liście zwycięskich projektów znalazły się również kina plenerowe, nowe oświetlenie jednorożca, kolejne defibrylatory AED oraz projekt Łódź bez wraków, który ma usprawnić usuwanie porzuconych samochodów z ulic. Najwięcej inwestycji powstanie na Polesiu, następnie na Bałutach i Widzewie. Motocykl z krwią ruszył na ulicę Łodzi. Ma wygrywać z korkami. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego uruchomiła specjalistyczny motocykl do transportu krwi. Jednoślad jest pojazdem uprzywilejowanym, a za jego kierownicą zasiada 10 specjalnie przeszkolonych ratowników medycznych, którzy ukończyli także szkolenie z bezpiecznego transportu krwi.
3: Chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami, ominąć te pojazdy. Jest dużo łatwiej przejechać motocyklem niż taką dużą karetką.
2: Ratownicy wykonują od kilku do kilkunastu transportów dziennie. Niektóre bezpośrednio decydują o ratowaniu ludzkiego życia. Mistrz świata, triumfator Ligi Mistrzów i wielokrotny mistrz Francji. Kolejne piłkarskie gwiazdy przyjadą do Łodzi. Christian Karembeu i Sidney Govou dołączyli do składu reprezentacji Francji na mecz gwiazd 2026. Wcześniej organizatorzy potwierdzili występ m.in. Roberta Piresa, Jean-Pierre'a Papina, Alena Giresa i Samuela Umtitiego. W polskiej drużynie, prowadzonej przez Czesława Michniewicza, zagrają m.in. Grzegorz Krychowiak, Łukasz Piszczek, Zbigniew Boniek i Marcin Oleksy. Spotkanie poprowadzi sędzia Szymon Marciniak. Mecz gwiazd odbędzie się 29 sierpnia na Stadionie Miejskim przy Alei Piłsudskiego. Dochód z wydarzenia wesprze inicjatywy sportowe dla dzieci i młodzieży, a więcej sportu już za godzinę.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś trochę mokro, ale tylko trochę. Powinno też robić się coraz bardziej słonecznie. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
4: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
8: Ja się

0: który napisał do niego scenariusz, miał rację. Niniejszym Chińczycy potwierdzili, że od dziś możemy traktować Armagedon jak film dokumentalny. No a przynajmniej naukowy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Coraz bardziej zbliżamy się do 7 Welle Radio, więc czas na nasz odlicznik. Instytucja powołana do tego, by pilnować pewnych dat. Chodzi o to, byśmy niczego, co fajne, nie przegapili. Działa jak taka przypominajka pilnująca, by nic fajnego nas nie ominęło. Odliczamy do najbliższego poniedziałku, do 13 lipca, bo tam mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Tak więc stan tego rock'n'rollowego odlicznika na dziś minus 4.
1: El Radio. 98 FM.

0: Już za chwilę siódma. Jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie odwołania się do UPA. Na nocną prohibicję w Rzeszowie nie ma zgody. Poszło o wybiórcze ograniczenia.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa siły USA przeprowadziły w nocy kolejne uderzenia na Iran. Według dowództwa centralnego celem ataków było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykanie podkreślają, że ataki są odpowiedzią na niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg w cieśninie Ormuz. Wczoraj Trump oznajmił, że wstępne porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać. Jednocześnie podczas konferencji prasowej kończącej szczyt NATO w Ankarze podkreślił, że nie sądzi, by wojna z Iranem rozpoczęła się na nowo. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach, a więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
3: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez HDK-u wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
4: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
3: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
1: Przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie UPA szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowami, że nie da się wejść do Unii Europejskiej, pomijając zasady, na których jest budowana. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że to pokazuje Ukrainie, iż Polska jako członek Unii ma w niej wpływy. Ponownie wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli pod koniec czerwca. Obecnie to już 3811 osób. Według szacunków wenezuelskich władz do środy potwierdzono 16740 rannych. Liczba Wenezuelczyków, którzy na skutek kataklizmu utracili dach nad głową, zbliża się do 18 000. Wciąż nie jest znana liczba zaginionych. W stolicy Podkarpacia podjęto próbę wprowadzenia nocnej prohibicji. Przepisów na sesji Rady Miasta nie udało się przegłosować, a projekt pogrążył fakt, że zakładał zakaz sprzedaży tylko wysokoprocentowego alkoholu. Radni mają w planach kolejne próby ustalenia zakazu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa finansowanie dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Placówka otrzyma dodatkowe 3 miliony złotych rocznie na kluczowe prace konserwatorskie oraz natychmiastowe zabezpieczenie cennych dzieł sztuki. Jak podkreśla sekretarz stanu w resorcie kultury Maciej Wróbel, pałac to jeden z najważniejszych symboli naszej historii, który wymaga wsparcia finansowego.
5: Oprócz dotacji podmiotowej w wysokości ponad 30 milionów złotych zdecydowaliśmy dodatkowych 3 milionów złotych rocznie na prace konserwatorskie. Przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej.
1: Prace renowacyjne i konserwatorskie rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś trochę mokro, ale tylko trochę. Powinno też robić się coraz bardziej słonecznie. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany może trochę jednak dawać nam się we znaki. W Łodzi i okolicach znów dziś trochę mokro, ale tylko trochę. Z godziny na godzinę tej wilgoci ma być coraz mniej. Powinno też robić się coraz bardziej słonecznie. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany może trochę jednak dawać nam się we znaki od czasu do czasu.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio.
0: Po siódmej już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejny etap naszego dzisiejszego porannego spotkania.
9: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tuel Radio na początek tej godziny, bo po siódmej jesteśmy. Zajrzyjmy do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Pod dzisiejszą datą, 9 lipca, znajdujemy tam w Argentynie Święto Niepodległości, w Palau Święto Konstytucji. Mamy także Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą i Dzień Bez Stanika. No i na pewno do niektórych z tych świąt jeszcze dziś w programie wrócimy. I to nawet już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: TVN24 Radio. Dziś 9 dzień lipca. Dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą. Takie święto w kalendarzu świąt nietypowych. No pod żadnym pozorem nie wolno brać dziś urlopu. Co więcej, należy znaleźć inną niż zazwyczaj drogę do pracy. Po co? No tak, żeby było ciekawiej. To dobra okazja do wykorzystania naszej kreatywności, do zmiany codziennej rutyny. To święto można traktować z przymrużeniem oka. Skoro jednak ma swoje miejsce w kalendarzu, to dlaczego z niego nie skorzystać? Może to być okazja do poznania nowych miejsc, a może i nowych ludzi? Żeby tylko nie przesadzić z tym naokoło, bo rzeczywiście trzeba będzie wziąć dzień wolny. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. No, nie ma obowiązku do celebrowania go, ale to okazja, by zastanowić się, czy życia nie przepełnia nam rutyna.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się do 7.30, za chwilę bliżej Ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Tragicznie zakończyły się poszukiwania 17-letniego Filipa. Ciało nastolatka odnaleziono na terenie opuszczonych zakładów włókienniczych Konstilana w Konstantynowie Łódzkim. To rozległy, od lat nieczynny kompleks poprzemysłowy, do którego mimo zakazu wstępu wchodzą miłośnicy tzw. urbexu i osoby szukające mocnych wrażeń. Obiekt jest zniszczony i niezabezpieczony, dlatego służby od lat ostrzegają, że przebywanie na jego terenie grozi niebezpieczeństwem. Prokuratura poinformowała, że prawdopodobną przyczyną śmierci mógł być nieszczęśliwy wypadek. Maturzyści poznali wyniki. W Łodzi zdało ponad 80% absolwentów. Jak podkreślają dyrektorzy szkół, oceny są porównywalne z ubiegłorocznymi, a w części liceów nawet nieco lepsze.
3: To najlepiej wypadły właśnie te przedmioty biologia, chemia. Dobrze wypadła też geografia. Niewiele osób zdawało historię. Nieźle też wypadł język polski na poziomie rozszerzonym. A najgorzej no to właśnie ta fizyka, matematyka w niektórych szkołach.
2: Teraz przed absolwentami rekrutacja na studia. Wielu planuje zostać na łódzkich uczelniach, ale są też tacy, którzy wybierają m.in. Kraków, Poznań czy Wrocław.
4: Startuję też do Łodzi, ale planuję raczej Politechnikę Poznańską, lotnictwo.
5: Medycyna. Zobaczymy, czy się dostanę.
2: Osoby, którym nie udało się zdać jednego przedmiotu, będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jedno z najbardziej zaniedbanych miejsc w centrum Łodzi czeka gruntowna metamorfoza. Jeszcze tego lata z pasażu Rubinsteina znikną ruiny dawnego budynku po restauracji. W ich miejscu powstanie nowa, zielona przestrzeń dla mieszkańców, zapowiada wiceprezydent Adam Pustelnik.
6: Teraz procedujemy wszystkie zgody, które są konieczne do tego, żeby ten budynek wyburzyć, żeby te ruiny przestały straszyć.
2: Miasto zapowiada, że zachowa rosnące tam drzewa, ograniczy liczbę utwardzonych alejek i postawi na więcej zieleni oraz miejsc do wypoczynku. Projekt będzie powstawał etapami, także z uwzględnieniem opinii mieszkańców, dodaje architekt miasta Robert Sobański.
7: To jest koncepcja budowania parku, między innymi malowania go kolorem.
2: Rozbiórka ma zakończyć się w sierpniu, a gotowy odmieniony pasaż Rubinsteina ma być dostępny dla łodzian w przyszłym roku.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Legenda Widzewa i reprezentacji Polski Zbigniew Boniek obiecał piłkarzom z Alei Piłsudskiego rejs swoim wycieczkowcem. Warunek jest jeden. Widzew musi zdobyć tytuł mistrza Polski. Kilka miesięcy temu Boniek obiecał także nagrody piłkarzom Zawiszy Bydgoszcz, klubu, którego jest wychowankiem, jeśli awansują do finału Pucharu Polski, ale odpadli w półfinale. Kolejny mecz sparingowy Widzewa w Austrii został odwołany. Wcześniej z przyjazdu do Europy zrezygnował zespół New England Revolution. W piątek miały się odbyć dwa mecze. Ten z trzecioligowym Mattersburgerem nie dojdzie do skutku. Widzew zagra tylko o 18.30 z Besiktaszem. Już 19 lipca kibice Widzewa będą mogli zobaczyć, jak wygląda drużyna na nowy sezon. Zostanie zaprezentowany zespół i nowe stroje, a potem odbędzie się mecz sparingowy z Puszczą Niepołomice. Wszystko odbędzie się na Widzewie, a sparing na głównym boisku z udziałem kibiców. Nieco inaczej wygląda ta sytuacja w ŁKS-ie. Tam kibice na mecze sparingowe nie będą wpuszczani. Już w sobotę łódzki klub zmierzy się z Unią Skierniewice. Tego meczu nie zobaczą nawet dziennikarze, ale będzie można obejrzeć w internecie skrót wideo. Na kolejnym sparingu z Wisłą Płock nie będzie nawet tego. Mecz całkowicie zamknięty, bez możliwości nagrywania obrazu. Klub zapewnił, że wynik zostanie podany po końcowym gwizdku. Christian Karambe i Sidney Govou dołączają do francuskiej drużyny na łódzki mecz gwiazd, który 29 sierpnia odbędzie się w Łodzi. W ekipie biało-czerwonych zagra m.in. wspomniany Zbigniew Boniek, a poprowadzi ją Czesław Michniewicz. Organizatorem wydarzenia jest Grzegorz Krychowiak, a wpisuje się ono w Łódź Soccer Camp, czyli obóz dla młodych piłkarzy i piłkarek z Polski, dla których dawne legendy piłki mają być przykładem.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: ma być znacząca oszczędność paliwa, nawet o 50% w stosunku do obecnych maszyn. No i to ma być rewolucja w branży lotniczej. Rewolucja polegać też będzie na tym, że przez okna nic już nie będzie widać na ziemi. No chyba, że niebo, bo wszystko to, co poniżej, zasłonią skrzydła. No chyba, że i w tej kwestii coś fajnego wymyślą.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: poranny program El Radia. Już zbliżamy się mocno do godziny 8, ale zanim 8 nastąpi, to jeszcze o truskawkach, które są w sklepach. No bo czasami to aż się płakać chce, jak się na nie patrzy. Tymczasem brazylijscy naukowcy mają pomysł, jak przedłużyć trwałość truskawek. Opracowali metodę powlekania owoców jadalną powłoką zawierającą ekstrakt z łupin owoców granatu. No i tak zabezpieczone truskawki zachowują smak i aromat, a zdecydowanie wolniej tracą w chłodni wodę. Znacznie później też poddają się zakażeniom grzybami. To odkrycie może zrewolucjonizować sposób, w jaki przechowujemy te delikatne bądź co bądź owoce. No i być może wielbiciele truskawek będą się mogli cieszyć nimi przez cały rok nawet. Tylko że nie za darmo. Jak obliczono, to jakieś 10 groszy za jeden owoc. Czy to dużo, czy nie? Mnie ten problem nie dotyczy, bo ja truskawek nie jadam, bo mam alergię. Ale nie współczujcie mi.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Powoli, powoli zbliżamy się do 8. Za chwilę WEL Radio, najświeższe wiadomości w naszym serwisie. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Spór polsko-ukraiński tematem rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wenezuela chce od Brytyjczyków zwrócenia złota. IMGW ostrzega przed wiatrem i burzami, ale niż Bernadetta powoli opuszcza już Polskę.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do sporu polsko-ukraińskiego o UPA odniósł się Parlament Europejski. Europosłowie przyjęli wczoraj rezolucję, w której wyrazili ubolewanie z powodu nadania przez prezydenta Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, komentował wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
6: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
4: Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczy procesu akcesyjnego Ukrainy. Napisano w niej, że wywołana przez Zełenskiego eskalacja szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim z Polską oraz wcześniejszym wysiłkom na rzecz rozwiązania historycznych sporów. Mimo wielu napięć, szczyt NATO w Turcji skończył się pozytywnymi konkluzjami dla Polski i Ukrainy, uważa szef Sejmowej Komisji Obrony poseł PSL-u Andrzej Grzyb. W trakcie szczytu Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot.
7: Podpisała między innymi Polska, Szwecja, Niemcy i Holandia umowy o stworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego Rakiet PAC-3.
4: W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że w tym roku państwa NATO przekażą Ukrainie pomoc w wysokości 70 miliardów euro. Taka sama kwota ma być przekazana też w przyszłym roku. Minister zdrowia spotka się dziś z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Wśród tematów rozmów są planowane zmiany w ochronie zdrowia przedstawione wczoraj przez Jolantę Sobierańską-Grędę, w tym ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Władze Wenezueli zaapelowały do brytyjskiego króla o odblokowanie objętego sankcjami wenezuelskiego złota. Kruszec miałby posłużyć do odbudowy kraju po tragicznym podwójnym trzęsieniu ziemi z końca czerwca. Chodzi o około 30 ton kruszcu. Wenezuela wciąż stara się podnieść po silnych wstrząsach, które dwa tygodnie temu w ciągu minuty doprowadziły do śmierci ponad 3800 osób. Wstrząsy spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w stolicy kraju Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami dla 4 województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na całym obszarze Polski ostrzeżenia IMGW wygasną jutro wieczorem. Ale wichury zniszczyły w ostatnich dniach infrastrukturę przy plaży od Koszalina po Krynicę Morską.
8: W taki sposób nie widziałem morza.
9: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
4: Mówili mieszkańcy Krynicy Morskiej z nadmorza. Wichury przeniosły się wieczorem na Warmię i Mazury. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Wyzwania dotyczyły drzew poprzewracanych na drogi. Ewakuowano kilka harcerskich obozów. A wszystko wskazuje na to, że niż Bernadetta, powodujący wichury i burze, powoli opuszcza już Polskę.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś trochę mokro, ale tylko trochę. Powinno też robić się coraz bardziej słonecznie. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
12: El Radio. El Radio.
0: No i po ósmej już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Witam i zapraszam do dziesiątej.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 98 FM.
13: 98 FM.

0: Poranny program El Radia, po ósmej jesteśmy i na początek tej godziny jak zwykle wracamy do naszej tradycyjnej kartki z kalendarza. Mamy czwartek, 9 lipca. Sprawdzamy jeszcze komu dziś życzymy. Sylwia, Weronika, Zenon, Adrian, Aleksander, Antoni, Augustyn, Joanna, Kornel, Łucja, Mikołaj i Róża. Najlepsze życzenia od El Radio dla Państwa solenizantów. Proszę przekazać, jakby co.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8

0: Co za dzień, nasza rubryka, w której sprawdzamy, co fajnego, ciekawego, interesującego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą. 9 dzień lipca mamy i tego dnia w 1877 roku rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. Pierwszy turniej wimbledoński już wtedy zakłócony został deszczem. Były to tylko rozgrywki singla mężczyzn. Zakończyły się 19 lipca na trawiastym korcie już pod nową nazwą klubu All England Croquet and Lawn Tennis Club. W 1884 roku program poszerzono o rozgrywki singla pań i debla panów. Debel kobiet i gra mieszana po raz pierwszy odbyły się w 1913 roku. No i aż do nastania ery Open w 1968 roku. Podobnie do pozostałych turniejów wielkoszlemowych, w Wimbledonie mogli uczestniczyć wyłącznie amatorzy.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: 8:30 już za chwilę na zegarach, za chwilę bliżej ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Nowe książki do bibliotek, kina pod chmurką, więcej defibrylatorów i pomoc dla zwierząt to tylko część projektów, które mieszkańcy wybrali w 14. edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt zakupu książek, e-booków i audiobooków do wszystkich filii Biblioteki Miejskiej. Wśród zwycięskich pomysłów znalazły się także wsparcie dla dzieci chorych onkologicznie i hospicjum dla najmłodszych, nowe oświetlenie jednorożca oraz program Łódź bez wraków, który ma przyspieszyć usuwanie porzuconych samochodów z ulic. Łącznie do realizacji trafi 217 projektów. Najwięcej zwycięskich inwestycji powstanie na Polesiu, następnie na Bałutach i Widzewie. Dawny gmach Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej przy Żeromskiego może uniknąć rozbiórki. Wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków. Do czasu wydania decyzji obiekt został objęty ochroną. Przeciwko wyburzeniu protestują architekci, społecznicy i miłośnicy powojennego modernizmu. Z kolei władze Politechniki Łódzkiej przekonują, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, nie spełnia współczesnych wymagań i nie nadaje się już do prowadzenia działalności naukowej. Uczelnia przypomina też, że wydział przeniósł się do nowoczesnego kompleksu Alchemium, a w miejscu starego gmachu planowana jest nowa inwestycja. A z mapy znika inna legenda studenckiej Łodzi. Ruszyła rozbiórka dawnego klubu studenckiego Tygrys na Lumumbowie. Przez dekady był miejscem koncertów, imprez i spotkań studentów. Od kilku lat budynek stał jednak pusty i nie był już wykorzystywany. Kolejne wakacyjne zmiany dla kierowców w Łodzi. Od poniedziałku rozpocznie się remont Alei Palki na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Wojska Polskiego. Na początek drogowcy zamkną jezdnię prowadzącą w kierunku Wojska Polskiego, tłumaczy Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
3: Na pewno podczas pracy będą też utrudnienia dla kierowców. Będziemy zajmować poszczególne pasy jezdni, ale cały czas będzie przejazd po Alei Palki czy ulicy Kopcińskiego.
2: Po zakończeniu pierwszego etapu roboty przeniosą się na jezdnię w kierunku Ronda Solidarności. Drogowcy zapowiadają, że cały remont powinien zakończyć się do końca wakacji. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulic Strykowskiej i Wojska Polskiego powstanie nowy pas do skrętu w lewo w kierunku Nowosolnej.
4: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaczęło 48, zostało już tylko 8. Czas na ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wieczorem o 22:00 Francja zagra z Marokiem. Trójkolorowi to na tym etapie główni faworyci do tytułu. Ale selekcjoner Didier Deschamps przypomina, że ich rywalem będzie czwarta drużyna mistrzostw świata w Katarze.
6: Nie wiem, czy zrobili krok naprzód, ale utrzymują dobrą formę. Byli chociażby w finale Pucharu Narodów Afryki. Gra tam kilku bardzo dobrych zawodników, którzy doskonale znają moich graczy. Ale moi zawodnicy też ich znają. Przecież czasami grają w tym samym klubie, a nawet są przyjaciółmi. To jest więc drużyna, która bardzo dobrze się zna. Widać, że jest trochę zmian pod tym, jak przyszedł nowy trener, ale to są drobne niuanse, więc wiemy, czego się spodziewać.
5: Selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi. Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani. Mecze Francji z Marokiem o 22:00. Jutro Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę wieczorem Anglia z Norwegią, a potem w nocy Argentyna ze Szwajcarią. W USA ćwierćfinały, a w Londynie rozpoczynają się już półfinały wielkoszumowego turnieju tenisowego. Dziś na wimbledońskich kortach zagrają panie. Najpierw Czeszka Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff, a po nich Ukrainka Marta Kostiuk, która wczoraj pokonała Włoszkę Jasmine Paolini, zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową, która również wczoraj wyeliminowała Belgijkę Elisa Mertens. Panowie o finał powalczą jutro. Rewelacja turnieju, grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem z Niemiec. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z liderem światowego rankingu Janikiem Sinnerem. Olaf Kuj wygrał w miejscowości Pau piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender najszybciej finiszował z okrojonego po kraksach peletonu. Żółtą koszulkę lidera zachował Norwek Thorstein Tren.
4: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
7: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio. El Radio w Łodzi.
1: Na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
3: To

Aktuel Radio, poranny program. Słuchajcie, w 79 roku naszej ery jedna z największych katastrof naturalnych w dziejach Europy miała miejsce. Doprowadziła do zagłady Pompeji.

0: dało się odczytać w całości zwój numer 1667. Co tam napisali? O tym za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Poranny program El Radia. Słuchajcie, naukowcy po raz pierwszy w historii zdołali rozwinąć i w całości odczytać jeden ze starożytnych papirusowych zwojów z biblioteki w Herkulanum, zniszczonej przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku. To filozoficzny traktat o etyce z II wieku przed naszą erą. Nic ciekawego. Ciekawe jest to, jak oni to zrobili, nawet nie dotykając zwęglonego papirusa. Zwój został zeskanowany przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. To pozwoliło zrekonstruować układ zwiniętego papirusu, a następnie cyfrowo spłaszczyć go do postaci cyfrowej, umożliwiając odczytanie tekstu z pomocą sztucznej inteligencji. Metoda będzie zastosowana do odczytywania kolejnych zwojów z Herkulanum, co otwiera nowy rozdział w badaniach nad starożytną literaturą i filozofią. I to w sposób, o jakim starożytnym filozofom się nie śniło.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Już za chwilę 9:00, tu El Radio. U nas warto wiedzieć, czyli serwis informacyjny El Radia, punktualnie o pełnej.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Rosną śmiertelne statystyki wśród wypoczywających nad wodą. Raty kredytów bez zmian, stopy procentowe w miejscu. Glina z Księżyca przetestowana w kosmosie po kilku miesiącach staje się mocniejsza i wytrzymalsza.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wczoraj utonęła jedna osoba, od początku czerwca już 76. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Stopy procentowe zostaną w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, więc i kredytobiorców nie zaskoczy zmiana rat. I najprawdopodobniej tak na razie zostanie, chyba że znów wybuchnie kryzys energetyczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, przez którą ropa naftowa znów zaczęła drożeć i to na nowo budzi inflacyjne obawy, o czym Wojciech Kowalik.
5: Na razie kredytobiorcy mogą na dłużej wpisać do domowych budżetów obecne poziomy rat kredytów.
6: Ta przestrzeń do ewentualnych obniżek stóp procentowych pojawi się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.
5: Prognozuje Marcin Kujawski, ekonomista banku BNP Paribas. Bo w obliczu sytuacji na Bliskim Wschodzie i wahań cen ropy naftowej Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożna.
6: Po pierwsze zobaczyć, czy ostatecznie dojdzie do tego trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Po drugie dać, mówiąc kolokwialnie, przemielić się tym wszystkim efektom już wywołanym przez tą toczoną na wiosnę wojną w Zatoce Perskiej.
5: W razie jednak, zdaniem ekonomisty, znacząco oddaliła się niemiła dla kredytobiorców perspektywa podwyżek stóp procentowych.
4: Zmiany w sposobie zatrudniania i wynagradzania lekarzy mają być tematem dzisiejszego spotkania szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała wczoraj zmiany w systemie, m.in. jawność wyników konkursów na świadczenia dla szpitali oraz limity zarobków lekarzy, również tych na kontraktach. Minister chce, by lekarze w przeliczeniu na etat nie mogli zarabiać w państwowych placówkach więcej niż około 40 tysięcy złotych miesięcznie.
7: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
4: Lekarze mieliby być też zatrudniani na przynajmniej pół etatu w jednej placówce, a praca gdzie indziej wymagałaby jej zgody. Nie jest jednak jasne, jak od strony prawnej resort zdrowia chce wymóc limitowanie płac lekarzy na kontraktach, zwłaszcza w obliczu niedoboru specjalistów. Stawianie budowli na Księżycu coraz bliższe realizacji. Przyczyniły się do tego testy prowadzone przez pół roku na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Sprawdzono materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla przyszłych astronautów, ponieważ przywożenie jakichkolwiek zasobów na Księżyc z Ziemi jest ekstremalnie kosztowne. W próbkach badacze zastosowali opracowane na Ziemi materiały przypominające glebę Księżyca i Marsa. To z nich chcą w przyszłości zabudować Księżyc. Co ciekawe, i dające optymistyczne prognozy, po pół roku w przestrzeni kosmicznej, czyli w kosmicznej próżni i promieniowaniu, niektóre próbki materiału stały się nawet wytrzymalsze niż te przechowywane na Ziemi.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach znów dziś trochę mokro, ale tylko trochę. Powinno też robić się coraz bardziej słonecznie. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany, może trochę jednak dawać nam się we znaki.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: El Radio.
11: El Radio.
0: Po dziewiątej już jesteśmy w El Radio, poranny program. Jeszcze przez godzinę Witek Lazar. Dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
10: El Radio.
11: El Radio.
10: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tu El Radio po dziewiątej jesteśmy i na początek tej godziny jak zwykle chwila dla jubilatów dzisiejszych. Kto ma urodziny 9 lipca? No, wśród jubilatów między innymi Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Mark Almond, brytyjski wokalista, kompozytor, członek zespołu Soft Cell. Jimmy Kerr, szkocki wokalista, członek zespołu Simple Minds. Courtney Love, amerykańska wokalistka, gitarzystka, członkini zespołu Hole. Mieczysław Szcześniak, polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów. Jack White, amerykański wokalista, gitarzysta, członek zespołu The White Stripes. I Kuba Giermaziak, polski kierowca wyścigowy. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. 100 lat.
2: El Radio. 98 FM.

0: TUEL Radio, poranny program. Słuchajcie, naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali materiał, który zmienia energię świetlną w mechaniczną. Materiał składa się z niewielkich kryształów organicznych, które pod wpływem światła zginają się i przesuwają. Mogą więc na przykład podnosić czy przesuwać inne obiekty, czy napędzać ich ruch. Mówiąc inaczej, działają jak zasilane światłem siłownik. Teraz naukowcy rozwijają sposoby sterowania kryształami, bo jest z tym jeden problem. No przynajmniej na razie jeden. Obecnie materiał może tylko zmieniać swój kształt z płaskiego w zgięty. I z powrotem już nie. No ale to i tak fajna rzecz. Mamy coś prostego, na przykład pręt, świecimy na niego laserem, a on robi się krzywy. Proste.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Zbliżamy się do 9.30. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. W kamienicy Hilarego Majewskiego otwarta zostanie dziś wystawa Ucząc się od Łodzi 3. Architektura spektaklu Józefa i Witolda Korskich. Ekspozycja przybliża twórczość ojca i syna, architektów, którzy na trwale wpisali się w przestrzeń miasta. W centrum wystawy znalazły się ich dwa najważniejsze łódzkie projekty: Teatr Wielki oraz Kościół pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego Jana Bosko. Zwiedzający zobaczą m.in. archiwalne szkice, rysunki, fotografie i dokumenty pokazujące proces powstawania realizacji. Początek wernisażu o godzinie 18. Wstęp jest bezpłatny. O historii Gany i jednej z najważniejszych postaci afrykańskiej polityki opowie dzisiaj Tomasz Szewczyk podczas spotkania autorskiego w klubokawiarni Tubylec. Tematem spotkania będzie Kwame Nkrumah, pierwszy premier i prezydent Gany, która jako pierwsze państwo Afryki subsaharyjskiej uzyskała niepodległość. Autor książki przybliża jego polityczną drogę, sposób sprawowania władzy, okoliczności utraty stanowiska, a także współczesne spojrzenie Gańczyków na dziedzictwo pierwszego przywódcy kraju. W procesie tworzenia opierał się zarówno na źródłach historycznych, ale także na własnych podróżach i rozmowach z mieszkańcami Afryki. Początek spotkania o godzinie 19.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

TVN24.pl Radio, poranny program. Słuchajcie, podwodny robot odnalazł aparat fotograficzny, który 55 lat temu umieszczono w wodach jeziora Loch Ness w celu sfotografowania słynnego potwora oczywiście. System kamer został opuszczony na 180 metrów w głąb jeziora w hermetycznie zamkniętym szklanym pojemniku. Był jednym z 6 takich przyrządów. 3 z nich zaginęły podczas sztormu, ale tu film, aparat, jego obudowa i wszystko zostały przekazane Centrum Loch Ness, które poświęcone jest częściowo legendzie Nessie. Co roku przyciąga do Szkocji tysiące turystów. Teraz będzie przyciągać kolejnych. Aha, czy ja muszę dodawać, że na zdjęciach niczego nie znaleziono?

0: 10:00, coraz bliżej na horyzoncie całkiem nieodległym. Zbliżamy się więc do końca naszego dzisiejszego porannego spotkania. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, którą mam dla was. Posłuchajmy. Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda, większa swoboda. O, no i tego ostatniego właśnie państwu z całego serca życzę. I z tą myślą zostawiam was na chwilę do przemyślenia.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: happy.
1: 10 już tuż, tuż. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To był poranny program El Radia.
2: Reklama.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
4: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
2: Po reklamie.
6: Utrudnienia w ruchu między Zelowem a Bełchatowem w Łódzkiem. Karetka na dwóch kółkach, motocykl pomoże w transporcie krwi. Rosyjscy siatkarze wracają na międzynarodowe parkiety.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Przemysław Naze, zapraszam. Informacja dla kierowców podróżujących po województwie łódzkim. Między Zelowem a Bełchatowem drogowcy pracują przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 484. Obecnie prace koncentrują się na budowie odwodnienia, wymianie konstrukcji jezdni oraz przygotowaniach do układania pierwszych warstw bitumicznych. Inwestycja obejmuje ponad 10 km drogi.
8: Roboty ziemne i przy wymianie konstrukcji jezdni prowadzone są obecnie od strony Zelowa między Wygodą pod wodami Wolą Mikorską oraz Bełchatowa.
6: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z prowadzonymi robotami nadal występują utrudnienia w ruchu. Ruch tranzytowy odbywa się objazdami drogą krajową nr 74 przez Szczerców, a następnie drogą wojewódzką nr 483 przez Szczerców i Buczek. Zakończenie robót planowane jest na kwiecień 2029 roku. Wartość kontraktu wynosi 82 miliony złotych. Łódzkie pogotowie uruchomiło motocykl do transportu krwi. Specjalistyczny jednoślad ma skrócić czas dostarczania tego cennego płynu do szpitali, zwłaszcza w godzinach największych korków. Motocykl jest pojazdem uprzywilejowanym, wyposażonym w sygnały świetlne i dźwiękowe. Obsługuje go 10 ratowników medycznych, którzy posiadają uprawnienia do jazdy pojazdami uprzywilejowanymi oraz przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu transportu krwi prowadzone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa.
9: Stres zawsze jest, ale trzeba też się opanować. Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko. Chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami, ominąć te pojazdy. Jest dużo łatwiej przejechać motocyklem niż taką dużą karetką. Umiejętności i doświadczenie pozwoli kierowcy, żeby gdzieś tam się przecisnął.
6: Mówi motocyklista Łukasz Rosiak. Ratownicy wykonują od kilku do kilkunastu takich kursów dziennie, z czego większość ma charakter pilny, a niektóre dotyczą bezpośredniego ratowania życia. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do światowej rywalizacji. Jest to pokłosie wtorkowej decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
10: Rosjanie nie tylko będą mogli wrócić do gry w międzynarodowych rozgrywkach, ale zostali już także ponownie włączeni do światowego rankingu. Ponownie, no bo ranking został zamrożony wraz z tym, jak Rosja została wykluczona ze świata sportu. No a ponieważ został zamrożony, to teraz od razu są na trzecim miejscu. FIVB nie podjęła jeszcze decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i słuchać hymnu. No i nie wiadomo też na razie, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział. Na pewno zabraknie ich jeszcze w tegorocznych Mistrzostwach Europy, gdzie biało-czerwoni będą bronić tytułu, ale prawdopodobnie już w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów zagrają, no i być może zagrają też w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dziś w Łodzi całkiem przyjemnie, do 21 stopni, a od czasu do czasu pokaże się słońce, bo możliwe są przejaśnienia. Jeśli planujecie spacer po pracy, warto wykorzystać ten dzień. Jutro będzie już nieco chłodniej, około 19 stopni, a miejscami mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Dobra wiadomość jest taka, że po weekendzie aura znów ma się poprawić.
13: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
2: El Radio. El Radio.
0: Dzień dobry, czwartek, 9 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Weronika, Sylwia i Zenon. Wszystkiego dobrego. A w kalendarzu dzień chodzenia do pracy inną drogą. Podobno zmiana trasy potrafi pobudzić mózg bardziej niż kolejna kawa. No proszę, czyli jeśli dziś skręciliście nie tam, gdzie zwykle, to nie pomyłka, tylko trening kreatywności. Oby tylko nie skończył się na staniu w korku. Jak zawsze gramy dla Was najlepsze przeboje. Zaczynamy nasze spotkanie w ciągu dnia. Z tej strony Mateusz Winiarski. Zapraszam.
2: El Radio.
14: El Radio.
2: 98 FM.
14: 98 FM.

0: Łodzianie znowu pokazali, że jak już dostaną możliwość decydowania, to potrafią wymyślić naprawdę ciekawe rzeczy. Wspominaliśmy w wiadomościach na 98 FM, że są wyniki budżetu obywatelskiego i przyznam, że najbardziej cieszy mnie to, że nasz słynny jednorożec w centrum doczeka się oświetlenia. No wreszcie, bo jednorożec bez świateł to trochę jak Piotrkowska bez spacerowitów. Będą też nowe książki w bibliotekach, wsparcie dla schroniska i sporo lokalnych inwestycji. Czyli wychodzi na to, że mieszkańcy głosują nie tylko sercem, ale i z głową. A jednorożec teraz już naprawdę będzie gwiazdą. Także po zmroku.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.

0: Wiecie, że w Łodzi właśnie znika kawałek studenckiej historii? Jeśli nie słyszeliście, to już wam mówię w El Radiu. Ruszyła rozbiórka legendarnego Tygrysa na Lumumbowie. Dla młodszych to był po prostu opuszczony budynek, ale starszym od razu włączał się tryb "tam to się działo". No i nagle okazuje się, że każdy zna kogoś, kto poznał tam miłość życia, oblał egzamin albo jedno i drugie tego samego wieczoru. Tak to już jest z takimi miejscami. Budynki znikają, ale historie zostają, a tych, jak wiadomo, żadna koparka nie wyburzy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Muszę wam powiedzieć w El Radio na 98 FM, że w Łodzi są przynajmniej dwie rzeczy, o które ludzie potrafią się spierać bez końca. Pierwsza, gdzie są najlepsze lody, a druga, jak często kosić trawę. I teraz do dyskusji weszli naukowcy. Przebadali miejskie trawniki i wyszło, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Częste koszenie ma swoje plusy, rzadsze też. Czyli każdy sąsiad z osiedla może mieć trochę racji. Jedno jest pewne, jeśli dziś usłyszycie od rana kosiarkę pod oknem, to pamiętajcie, że być może właśnie trwa bardzo zaawansowana

0: W Łodzi nie od dziś mówi się, że marzyć trzeba. No to Zbigniew Boniek właśnie dorzucił Widzewowi całkiem niezłą motywację. Otóż obiecał piłkarzom rejs swoją łodzią, ale pod jednym warunkiem. Muszą zdobyć Mistrzostwo Polski. Powiem tak, to już nie jest zwykła premia za sukces. To jest nagroda z klasą. I teraz siedząc tutaj w studiu L Radia, wyobrażam sobie te szatnie. Trener omawia taktykę, a ktoś z tyłu pyta: panowie, a kamizelki ratunkowe to już są? Otrzymam kciuki, bo jeśli ten rejs dojdzie do skutku, to znaczy, że w Łodzi naprawdę wydarzyło się coś wielkiego.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Na koniec tej godziny szczyt NATO, który zdominował światową politykę. Głównymi tematami pozostają dalsze wsparcie dla Ukrainy, wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu oraz bezpieczeństwo w Europie. Po spotkaniach pojawiły się zapowiedzi kolejnych działań obronnych i współpracy państw członkowskich. Wiadomości L Radia o 11:00. Warto wiedzieć.
1: Będzie łatwiej z Łodzi do Warszawy. Trwa rozbudowa A2. Rusza festiwal Kolory Polski. Pierwsze koncerty już w weekend. Pomogą sportowcom wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Znamy coraz więcej szczegółów rozbudowy autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. To operacja na otwartym sercu, bo w czasie prac droga cały czas ma pozostać przejezdna, a to jedna z najbardziej obciążonych tras w Polsce. Każdego dnia przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut. Pierwsze prace nad rozbudową autostrady już trwają, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy obiekty.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028. Laboratorium Pieśni w Biesiekierach i Sinfonietta Krakowia w Rawie Mazowieckiej. Dwa koncerty organizowane w soboty i niedzielę rozpoczną 27. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Będą to pierwsze z 13 przystanków zaplanowanych na tegorocznej trasie festiwalowej. W sobotę o 20:00 w malowniczych ruinach zamku w Biesiekierach wystąpi żeński sekstet Laboratorium Pieśni.
4: Na koncercie wybrzmią autorskie aranżacje tradycyjnych pieśni polifonicznych, m.in. słowiańskich, bałkańskich, krajów bałtyckich i wiele innych.
1: Mówi Mariola Gidelska, kuratorka festiwalu. Natomiast w niedzielę festiwal zawędruje do Rawy Mazowieckiej, do kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, gdzie o 19:00 wystąpi Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
4: Wystąpi znakomita Sinfonietta Krakowa. Jedna z najlepszych polskich orkiestr kameralnych. Wieczór wypełni muzyka polskich kompozytorów. Usłyszymy m.in. drugi koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego z udziałem Łucji Pych, pełne liryzmu cztery sonety miłosne Tadeusza Berda w wykonaniu Szymona Komasy, a także utwory Henryka Czyża i Wojciecha Kilara.
1: Przypominamy Wam, że dotarcie na koncerty ułatwia Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która zapewnia darmowe busy dowożące do miejscowości gospodarzy z najbliżej położonych stacji kolejowych. Prawie 2 miliony złotych przekazano klubom sportowym z województwa łódzkiego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 1 100 000 złotych rozdysponowano w ramach projektu Sportowa Wieś.
5: Dotacje przyznano klubom z szerokiego spektrum dyscyplin sportowych, takich jak m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, sporty walki, koszykówka czy strzelectwo sportowe.
1: Mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo w ramach tzw. systemu sportu młodzieżowego czołowe kluby z Łodzi i z regionu otrzymały 800 tysięcy złotych na szkolenie młodych adeptów.
6: L Radio.
7: L Radio.
0: Jest już po 11:00, witajcie ponownie. Tak, to prawda, dziś świętujemy Dzień Chodzenia do Pracy inną drogą. Nawet niewielka zmiana codziennej trasy pomaga wyrwać się z rutyny i sprawia, że bardziej zwracamy uwagę na otoczenie. Proszę bardzo, nagle się okazuje, że obok od lat jest piekarnia, o której w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Albo sąsiad, który jednak mówi dzień dobry. No, jeśli dziś zrobiliście mały objazd, bardzo dobrze. Mam tylko nadzieję, że nie przez pół województwa. Sprawdźmy, jak zagramy teraz w L Radio.
6: L Radio.
8: L Radio. 90 i 8 FM.

0: i mamy wyniki matur. Łódzcy maturzyści mogą już odetchnąć, bo największy stres za nimi. Teraz zostaje tylko wybór kierunku studiów i pytanie, to gdzie ja właściwie będę mieszkać przez najbliższe lata? W Łodzi najlepiej poradziły sobie m.in. Licea Politechniki Łódzkiej i Kopernika, gdzie wyniki naprawdę robią wrażenie. W całym regionie maturę zdało ponad 80% osób, czyli większość młodych może powiedzieć, matematyka mnie nie pokonała. A pamiętajmy, kiedyś największym dramatem było niezdanie matury. Dziś dochodzi jeszcze logowanie do systemu rekrutacji. I to dopiero jest egzamin. Z cierpliwości. Zostańcie na 98 FM.
1: El Radio. 98 FM.

0: Muszę wam powiedzieć w L Radio, że czasami w Łodzi mieszkańcy pokazują, że jak coś stoi na drodze, to nie zawsze trzeba czekać na wielką debatę, komisję i ileś tam pieczątek. Na ulicy Grażyny, na Chojnach, zniknął betonowy gazon, który od kilku tygodni był bohaterem sąsiedzkiego sporu. Mieszkańcy po prostu wzięli sprawy w swoje ręce i przesunęli przeszkodę. Trochę jak w życiu, jak coś blokuje przejście, to człowiek chciałby to po prostu odsunąć. A oczywiście sprawa się nie kończy, bo pojawił się kolejny wątek i kolejny konflikt, ale jedno jest pewne, ten gazon już zrobił większą karierę niż nie jeden łódzki celebryta.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

jest L Radio.

0: Sezon na jagodzianki trwa, więc w Łodzi i okolicach rozpoczęła się chyba najważniejsza letnia konkurencja. Gdzie kupić bułkę z jagodami, a nie zrobić przy okazji dziury w portfelu? Bo kiedyś jagodzianka była takim małym letnim luksusem za kilka złotych. A dziś człowiek patrzy na cenę i zastanawia się, czy tam w środku są jagody, czy może mały skarb ukryty pod kruszonką. Najtaniej znaleziono je za niecałe 7 zł, ale są też miejsca, gdzie trzeba zapłacić 10. I tak oto doszliśmy do czasów, w których przed zakupem jagodzianki robimy małą analizę rynku w El Radiu na 98 FM. Ale spokojnie, czasem warto, bo lato bez jagodzianki to trochę jak Łódź bez Piotrkowskiej. Niby można, ale po co?
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeszcze w tej godzinie na 98 FM o tym, że Łódź coraz bardziej próbuje powiedzieć samochodom, czas zejść trochę niżej. W nowym centrum Łodzi przy jednej z inwestycji auta mają zniknąć pod ziemię, a na górze ma być więcej miejsca dla ludzi. A to na spacery, a to na kawusie, zieleń i zwykłe miejskie życie. No i powiem ci, że to brzmi całkiem nieźle, bo czasami w centrum miasta człowiek bardziej walczy o przejście między samochodami niż o znalezienie dobrej restauracji. Ta przestrzeń ma przynieść około 1250 mieszkań i lokale usługowe na dole. Czyli plan jest prosty, auta do garażu, ludzie na ulicę. No bo miasto jest dla mieszkańców, a nie tylko dla tych, którzy szukają miejsca do parkowania przez pół godziny.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Dziś rozpoczynają się ćwierćfinały Mundialu. Na początek kibice zobaczą hitowe spotkanie Francja-Maroko, a kolejne mecze zaplanowano na najbliższe dni. Najbliższe wiadomości w samo południe. Ele Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapowiedź zmian w ochronie zdrowia. Czy zabraknie lekarzy w szpitalach? Bomba w łódzkim magazynie. Dzisiaj wyrok na rosyjskich szpiegów. Tajemnicze i zamknięte sparingi UKS-u. Co na tym zyska łódzki klub?
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Naczelna Izba Lekarska ocenia, że zapowiedzi minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy dotyczące limitów płac i wydatków szpitali na wynagrodzenia lekarzy mogą spowodować problemy kadrowe w szpitalach powiatowych. Ministerstwo chce, by maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy na kontraktach wyniosła 240 zł brutto. Istnieje ryzyko, że część lekarzy z powodu tych limitów zrezygnuje z pracy w szpitalach powiatowych i wybierze inne placówki, mówi Joanna Wicha z Lewicy.
3: Bo to jest tylko wycinek jakiś tych lekarzy, którzy tak zarabiają. I oni robią krzywdę naprawdę całemu środowisku, bo idzie taka opinia, że wszyscy lekarze tacy pazerni tak zarabiają te pieniądze. I to trzeba uregulować.
1: Właśnie teraz o 12 rozpoczyna się spotkanie szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Sosnowcu ogłosi wyrok w sprawie dwojga obywateli Rosji oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest udział w nadaniu przesyłki zawierającej bombę z nitrogliceryną, która została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej na terenie województwa łódzkiego. Jak ustalili biegli ABW, znajdowała się w niej nitrogliceryna, bojowe zapalniki elektroniczne produkcji radzieckiej, spreparowany powerbank pełniący funkcję zapalnika, metalowy termos z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Zdaniem śledczych całość stanowiła tak zwaną bombę kumulacyjną, której wybuch mógł doprowadzić do poważnych zniszczeń infrastruktury oraz zagrozić życiu wielu osób. Igor i Irina R. zostali zatrzymani w lipcu 2024 roku. Prokuratura zarzuca im udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie FSB informacji mogących zaszkodzić w Polsce. Proces przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu rozpoczął się w styczniu i od początku toczył się z wyłączeniem jawności ze względu na bezpieczeństwo państwa. Dzisiaj zaplanowano ogłoszenie wyroku. Łódzkie kluby przygotowują się do startu rozgrywek piłkarskich. Widzew trenuje w Austrii, gdzie jutro rozegra sparing z tureckim Beşiktaş, a potem wróci do Łodzi na kolejne treningi i kontrolny mecz. ŁKS już do Łodzi powrócił i też ma zaplanowane sparingi, tyle że bez dziennikarzy i bez kibiców. O tym teraz Bartłomiej Juszczak.
4: 19 lipca na Widzewie nie tylko prezentacja zespołu i strojów na nowy sezon, ale także mecz sparingowy na tydzień przed startem ligi z Puszczą Niepołomice. Mecz, na który sprzedawane są bilety, bo będą go mogli obejrzeć kibice. Zgoła inaczej wygląda to po drugiej stronie miasta. W sobotę zamknięty sparing z Unią Skierniewice. A dwa dni przed meczem Widzewa z Puszczą kolejny zamknięty mecz ŁKS-u z Wisłą Płock. I o ile skrót meczu z Unią kibice obejrzą, o tyle po meczu z Wisłą podany będzie tylko wynik i strzelce ewentualnych bramek. ŁKS tłumaczy to decyzją sztabów. Jednak kilka tygodni temu właściciel klubu Dariusz Melon zapowiadał, że są podejmowane działania, by zwiększyć budżet.
5: Ja przez te dwa lata w pełni finansuję ten klub. Nie udało nam się pozyskać żadnego sponsora, ani większego, ani jakiegoś potencjalnego udziałowca.
4: Jeśli organizuje się tylko sparingi zamknięte, bez kibiców, nie zaprasza potencjalnych sponsorów, nie przeprowadza transmisji na żywo w klubowej telewizji, aby wyeksponować tych, którzy już są w klubie, to o zwiększenie budżetu będzie trudno.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Pogoda nie zamierza dziś nikogo męczyć. W Łodzi termometry pokażą około 21 stopni, a chmury od czasu do czasu zrobią miejsce dla słońca. Piątek przyniesie lekkie ochłodzenie do 19 stopni i niewielkie przelotne opady deszczu, więc parasol warto mieć pod ręką. Tak na wszelki wypadek. Jeśli tęsknicie za bardziej letnią aurą, jest na co czekać, bo po weekendzie pogoda ma znów się poprawić.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
9: El Radio. El Radio.
0: Skoro za oknem chłodniej niż przystało na lato, to ja witam gorąco w drugiej połówce dnia. Dziś jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, a podobno zmiana codziennych nawyków poprawia nastrój i dodaje energii. Brzmi świetnie. Szkoda tylko, że zmiana kolejki w sklepie działa dokładnie odwrotnie. Ta druga zawsze idzie szybciej. Jeśli jednak udało Wam się dziś przełamać rutynę, to mały sukces już jest. A teraz dorzucamy do tego dobrą muzykę w El Radio.
9: El Radio. El Radio 90 i 8 FM 90 i 8 FM.
10: It

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.
2: A ja lubię cię jak lato.

0: Powiem ci, że w Łodzi mamy orientarium, ale prawdziwa gwiazda akwarium mieszka w Toronto. Złota rybka o wdzięcznym imieniu Swimbappe podobno trafia wyniki meczów mundialu z blisko 80% skutecznością. No brzmi jak ekspert z internetu, tylko trochę bardziej wiarygodny. Ciekawe, co wytypuje na dzisiejszy ćwierćfinał Francja-Maroko. Jeśli wskaże zwycięzcę, to jutro pewnie więcej osób będzie słuchało rybki niż przedmeczowych analiz. A jeśli się pomyli, spokojnie, wtedy powie, że piłka jest nieprzewidywalna, jak każdy prawdziwy ekspert. To jest El Radio na 90,8 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Jest zwrot akcji w sprawie budynku Politechniki Łódzkiej, który miał zniknąć z mapy miasta. Mówiliśmy o tym w Eleradiu. Gmach dawnego Wydziału Chemicznego dostał tymczasową ochronę i na razie żadna koparka nie ma tam wstępu. No i powiem ci, czasami w Łodzi trzeba naprawdę głośno powiedzieć stop, żeby ktoś zauważył, że coś ma wartość. Ten budynek podzielił mieszkańców, ale połączył ich w jednym. Wielu nie chciało, żeby kolejny kawałek historii miasta po prostu zniknął. Teraz trwa walka o wpisanie go do rejestru zabytków, czyli krótko mówiąc, zamiast wyburzania mamy dogrywkę. A w Łodzi, jak wiadomo, dogrywki potrafią być bardzo ciekawe.
1: Eleradio. Eleradio. 98 FM. 98 FM.

0: Pod Łodzią szykuje się spory ruch i to nie tylko na drogach. Powstanie nowe centrum logistyczne, które ma dać około 250 miejsc pracy. Czyli dobra wiadomość w L Radiu. Zwłaszcza dla tych, którzy wolą, kiedy paczka przyjeżdża szybko. Ale jeszcze lepiej, kiedy jest za co tę paczkę zamówić. Inwestycja ruszy w Dąbrówce koło Zgierza, a za całym projektem stoi jeden z największych polskich graczy internetowych. Widać, że okolice Łodzi coraz mocniej przyciągają biznes. Mamy tu ludzi, lokalizacje i zaplecze. Teraz pozostaje tylko pytanie, ile osób po pracy będzie sprawdzać status przesyłki, już jadąc do domu.
1: L Radio 98 FM. 98 FM.

0: pojawiło się miejsce, które może być bardzo ważnym adresem dla wielu rodzin. Przy Bardowskiego 1 działa nowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. I co ważne, bez skierowania, czyli odpada jeden z tych etapów, które czasem potrafią zniechęcić. Najpierw idź tam, potem zdobądź papier, potem poczekaj. No a przecież, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia, to czas ma znaczenie. Poradnia działa także w soboty, więc można znaleźć chwilę nawet przy napiętym grafiku. Bo czasami najważniejsza rozmowa nie może czekać na wolny termin za kilka miesięcy. I dobrze, że w Łodzi powstają miejsca, gdzie pomoc jest po prostu bliżej. Blisko Was jest także El Radio na 90,8 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90,8 FM.
2: 90,8 FM.

0: Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian. Główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. To oznacza, że na razie nie zmienią się oprocentowania większości kredytów i lokat. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Ale czy z naszymi? Za chwilę wiadomości L Radia. Te o 13. Warto wiedzieć.
1: Narkotyki w food trucku. Policja zatrzymała 37-latka. Zniknie ruina i posadzą drzewa. Zmiany na pasażu Rubinsteina. Czy Rosjanie wrócą do światowego sportu? Kontrowersyjna decyzja MKOL-u.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer. Zapraszam. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i przygotowanie ich do sprzedaży.
3: Podczas przeszukania posesji oraz zaparkowanego na niej food trucka, policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, blisko 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz środki pieniężne w kwocie 7840 zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję różnego kalibru, kilka telefonów komórkowych oraz nośniki danych. W trakcie przeszukania jednego z pojazdów ujawnili również krótkofalówkę, toporek, maczetę oraz dwa pojemniki z gazem pieprzowym.
1: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska. 37-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Pasaż Rubinsteina w centrum Łodzi czeka duża metamorfoza. Miasto zapowiada wyburzenie dawnego budynku po restauracji i stworzenie w jego miejscu nowej zielonej przestrzeni. Jak zapowiada wiceprezydent Adam Pustelnik, po zakończeniu formalności ruiny znikną jeszcze w te wakacje.
4: Teraz procedujemy wszystkie zgody, które są konieczne do tego, żeby ten budynek wyburzyć, żeby te ruiny przestały straszyć i żeby zamienić tę przestrzeń w taką funkcję, jaką ona powinna pełnić, czyli funkcję reprezentacyjną, jedną z wizytówek naszej Łodzi.
1: Miasto chce zachować istniejące drzewa, ograniczyć liczbę alejek i stworzyć więcej terenów zielonych. Przestrzeń ma być rozwijana etapami, także w oparciu o sposób, w jaki będą z niej korzystać łodzianie.
5: To są wstępne koncepcje. Za nami są wizualizacje i to jest koncepcja budowania parku, między innymi malowania go kolorem, rysowania kolorem.
1: Mówi architekt miasta Robert Sobański. Prace rozbiórkowe mają rozpocząć się i jednocześnie zakończyć w sierpniu. Następnie ruszą prace projektowe oraz konsultacje społeczne. Za rok ma być oddana do użytku gotowa przestrzeń. Wiele światowych federacji sportowych sprzeciwia się przywracaniu do sportowej rywalizacji Rosjan. Znoszenie sankcji zaproponował Międzynarodowy Komitet Olimpijski, którego kierownictwo odwiesiło tymczasowo rosyjski komitet. Wywołało to duży sprzeciw m.in. środowiska lekkoatletycznego. Jak mówi były łódzki skoczek wzwyż, dwukrotny medalista olimpijski Artur Partyka, Światowa Federacja Lekkoatletyczna zawiesiła Rosjan na długo przed inwazją na Ukrainę w roku 2022, a chodziło o doping.
6: To w jakiej skali i jak to było zorganizowane w Rosji, to zdecydowanie mocno przekraczało normy, które funkcjonują w lekkiej atletyce. Także lekka atletyka, Światowa Federacja była, jeśli można rzec tak, pionierem w tym rodzaju sankcji na Rosję.
1: Zdaniem Partyki, po decyzjach MKOL-u Rosjanie będą przywracani w wielu dyscyplinach, ale w lekkiej atletyce może się to wydarzyć później, a argumentem będą cały czas kwestie antydopingowe.
7: L Radio.
8: L Radio.
0: Dzień dobry, w kolejnej godzinie. Przypominam, dziś imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona, a w kalendarzu nietypowe święto. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. Jest nawet teoria, że dzięki nowej trasie można odkryć miejsca, których wcześniej w ogóle się nie zauważało. No i to jest całkiem niezły plan, pod warunkiem, że nie odkryjemy przy okazji na przykład kolejnego wakacyjnego remontu. Zostańcie z L Radiem. Dobra muzyka zawsze prowadzi właściwą drogą.
7: L Radio.
8: L Radio.
7: 90 i 8 FM.
8: 90 i 8 FM.

0: Wakacje to piękny czas, ale wiadomo, dzieci mają wtedy milion pomysłów na minutę, a rodzice czasem dostają dodatkowe siwe włosy. Dlatego teraz na 98 FM o tym, że łódzcy policjanci odwiedzili półkolonie w kilku szkołach i przypomnieli najmłodszym, na co uważać latem. Było o wodzie, mieście, internecie i o tym, że ekran telefonu też potrafi czasem być miejscem, gdzie czyhają różne pułapki. Najważniejsze jednak, że to nie była lekcja z groźną miną i palcem w górze, tylko normalna rozmowa. Bo najlepszy sposób na bezpieczeństwo? Wiedzieć, co robić, zanim wydarzy się coś złego. A dzieciaki, jak wiadomo, czasem mają energię większą niż niejeden policyjny radiowóz.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: mogło być szybko, łatwo i przyjemnie. Czyli klasyczne hasło, które w internecie powinno od razu zapalić czerwoną lampkę. Jak wiecie, Seleradia, łódzcy śledczy zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w procederze związanym z praniem pieniędzy z internetowych oszustw. Rekrutacja miała odbywać się przez ogłoszenia obiecujące prosty zarobek, a jak pokazuje życie, kiedy ktoś obiecuje pieniądze za nic, to najczęściej ktoś inny właśnie liczy zyski naszym kosztem. Sprawa jest poważna, bo śledczy mówią też o powiązaniach z międzynarodową grupą przestępczą. Pamiętaj, w sieci okazja życia bardzo często okazuje się tylko okazją dla oszusta.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: No powiem ci, że w Łodzi gołębi to my mamy pod dostatkiem, prawda? Jedne spacerują po Piotrkowskiej, inne wyglądają jakby były właścicielami całego miasta. No i właśnie dlatego warto zerknąć czasem na balkon czy parapet. Specjaliści ostrzegają przed obrzeszkiem gołębim. A takim nocnym pasażerem na gapę, który potrafi zadomowić się tam, gdzie wcześniej gniazdowały ptaki. Czyli wychodzi na to, że gołąb nie zawsze zostawia po sobie tylko, o, pamiątkę na samochodzie. Na szczęście wystarczy trochę czujności, a ja proponuję jedno Feleradiu. Nie zapraszajmy gołębi na stałe. O, są sympatyczne, ale zdecydowanie lepiej wyglądają gdzieś na rynku niż na naszym balkonie.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: L-Radio.
1: L-Radio.
0: 98 FM. 98 FM.
2: Let me see you dance, man.

0: Słuchaj, mamy w Łodzi propozycję dla tych, którzy czasem chcą odłożyć telefon i sprawdzić, czy ręce jeszcze pamiętają, jak się bawić. Słyszeliście już w El Radiu, że rusza Woodplay? Jeśli nie, to prędko wam o tym mówię. To jest festiwal drewnianych gier zręcznościowych i nie mówimy tu o zwykłym rzucaniu kostką przy stole, tylko o wielkich konstrukcjach, gdzie liczy się refleks, celność i trochę szczęścia. Będzie ponad 70 gier, a niektóre mają historię dłuższą niż niejeden łódzki budynek. Jedna z nich ma ponad 500 lat, czyli spokojnie, to rozrywka sprawdzona przez pokolenia. W weekend 18 i 19 lipca w hali 9 Elo będzie można powalczyć o rekordy, medale i najważniejsze, udowodnić dzieciom, że rodzic też potrafi wygrać coś więcej niż na przykład tylko wybór filmu na Netflixie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: Za chwilę kolejna godzina razem z nami. Tymczasem rodzice mogą już składać wnioski i oświadczenie Dobry Start. Program zapewnia 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia spełniającego warunki programu. Wnioski przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną. Teraz czas na wiadomości Eleradia. Warto wiedzieć.
1: Rosjanie skazani na więzienie, szpiegowali na terenie Polski. Nowy sprzęt w Pirogowie, szybsze leczenie chorób serca. Łódzkie łapie deszcz, samorząd województwa walczy z suszą.
2: Eleradio, warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Dwoje Rosjan skazanych za szpiegostwo. To decyzja sądu w Sosnowcu, który skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a Irinę R. na 3 lata. Jednym z najważniejszych zarzutów w stosunku do tej dwójki był udział w nadaniu przesyłki zawierającej bombę z nitrogliceryną, która została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej na terenie województwa łódzkiego. Jak ustalili biegli, znajdowała się w niej nitrogliceryna, bojowe zapalniki elektroniczne produkcji radzieckiej, spreparowany powerbank pełniący funkcję zapalnika, metalowy termos z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Zdaniem śledczych całość stanowiła tak zwaną bombę kumulacyjną, której wybuch mógł doprowadzić do poważnych zniszczeń infrastruktury oraz zagrozić życiu wielu osób. Igor i Irina R. zostali zatrzymani w lipcu 2024 roku. Prokuratura zarzuciła im udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie FSB informacji mogących zaszkodzić Polsce. Szpital Pirogowa w Łodzi wzmacnia diagnostykę kardiologiczną. Do placówki trafi właśnie nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości blisko 3,5 miliona złotych, sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej. Nowe wyposażenie obejmuje m.in. aparaty USG wykorzystujące rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, holtery EKG, sprzęt do prób wysiłkowych, spirometr, defibrylator oraz urządzenia do monitorowania ciśnienia i diagnostyki naczyń.
3: To przede wszystkim szybsze wykrywanie chorób serca i możliwość rozpoczęcia leczenia na wczesnym etapie, więc pacjenci będą mieli dostęp do bardziej precyzyjnych badań wykonywanych ambulatoryjnie, co poprawi komfort leczenia i w wielu przypadkach pozwoli uniknąć hospitalizacji.
1: Mówi dyrektor szpitala Pirogowa Adam Marczak. Szybsza diagnostyka oznacza większą szansę na skuteczne leczenie i uniknięcie poważnych powikłań. Samorząd województwa łódzkiego walczy ze skutkami suszy hydrologicznej i zmianami klimatu. Gwałtowne ulewy powodują, że woda zamiast zasilać glebę szybko odpływa, a jej zasoby się kurczą. Dlatego, jak informuje Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego, uruchomiony został pilotażowy program Łódzkie łapie deszcz.
4: 500 000 zł popłynie do 16 samorządów. Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
1: Retencjonowanie wody pomoże ograniczyć jej zużycie z sieci wodociągowej i gwałtowny spływ podczas intensywnych opadów, zmniejszając ryzyko lokalnych podtopień. Będzie też wpływać na uzupełnienie zasobów wód podziemnych oraz zwiększać odporność mieszkańców i rolnictwa na skutki suszy. I na koniec smutna informacja. Zmarła Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd muzyki lat 80. Walijska piosenkarka miała 75 lat. Jej charakterystyczny, zachrypnięty głos stał się znakiem rozpoznawczym i zapewnił jej miejsce w historii muzyki pop i rocka. Bonnie Tyler wielokrotnie koncertowała w Polsce. Ostatni raz wystąpiła u nas w grudniu ubiegłego roku w Łodzi w Sport Arenie podczas jubileuszowej trasy. W 2023 roku została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki.
5: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
6: Radio poleca.
7: Bartek Nowaczyński, witajcie. Nie tylko klasyka polskiego kina, ale też nowe spojrzenie na twórczość jednego z najważniejszych reżyserów XX wieku. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej trwa przegląd Andrzej Wajda Notatki z rzeczy niewidzialnych. Jutro widzowie zobaczą zestawienie filmu Niewinni czarodzieje z obrazem Przez całą noc. Produkcją, która pozwala spojrzeć na kino Wajdy w szerszym międzynarodowym kontekście. Pokazom będzie towarzyszyć prelekcja połączona z dyskusją. Piątkowy seans rozpocznie się o godzinie 19:00. Kino Charlie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Kino z Dianą Dąbrowską. Tym razem widzowie zobaczą film Following, pełnometrażowy debiut Christophera Nolana, który po raz pierwszy trafia do polskich kin. Historia opowiada o młodym pisarzu, który zaczyna śledzić przypadkowych ludzi na ulicach Londynu, szukając inspiracji. Niewinna obsesja przeradza się szybko w niebezpieczną grę, gdy bohater poznaje tajemniczego włamywacza. Seans rozpocznie się o godzinie 19:30, a po projekcji odbędzie się dyskusja prowadzona przez filmoznawczynię Dianę Dąbrowską.
5: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
6: El Radio.
8: El Radio.
9: Zapraszam na czwartkowe popołudnie w El Radio. Kłaniam się, tu Tomek Miara.
6: El Radio.
8: El Radio.
6: 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Słuchacie El Radia, o czym wam dzisiaj w czasie naszego popołudniowego spotkania będę opowiadał. No na przykład znane są już wyniki oglądalności telewizyjnej tegorocznego Openera, bo przecież kilka koncertów rzeczywiście polska telewizja pokazywała. Opowiem o tym, co obiecał Zbigniew Boniek piłkarzom Widzewa za zdobycie Mistrzostwa Polski. I niestety, ale przyszła smutna informacja o tym, że nie żyje Bonnie Tyler. Myślę sobie, że znajdę odpowiedni moment w czasie naszego popołudniowego spotkania, żeby jej pamięć w jakiś sposób muzycznie uczcić w programie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio. Open Air Festival wrócił na antenę Telewizji Polskiej. I okazuje się, że był to fantastyczny pomysł, że możliwość oglądania festiwalu bez wychodzenia z domu, ponoszenia kosztów związanych z biletami, wzbudził pozytywne komentarze. Internauci generalnie chwalą polską telewizję za decyzję o transmisjach wybranych koncertów. No i teraz okej, tylko czy to się przełożyło na liczby? Bezkonkurencyjny okazał się koncert Zary Larsson z 1 lipca. W pierwszym programie Telewizji Polskiej i w TVP Kultura przyciągnął przed telewizory 660 tysięcy oglądających. Drugie miejsce w zestawieniu oglądalności zajął piątkowy występ zespołu The Cure, który przyciągnął 430 tysięcy fanów, w tym mówiącego do Was te słowa. Powiem szczerze, zachwycony byłem tym koncertem. Natomiast czwartkowy koncert Tedego Swimsa, czyli tego artysty, którego w El Radio słuchaliśmy przed momentem, to tylko 110 tysięcy osób, ale proszę pamiętać, że akurat występ Tediego był pokazywany jedynie w TVP Kultura.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał

0: gra dla Was El Radio. Pod koniec wakacji 29 sierpnia w Łodzi odbędzie się piłkarski mecz gwiazd, czyli spotkanie legend francuskiej i polskiej piłki. Więcej na temat tej imprezy opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
1: 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. 29 sierpnia w Łodzi odbędzie się mecz gwiazd piłkarskich. Gwiazd. Już znamy sporo nazwisk, właśnie dodano kolejne do składu zarówno reprezentacji Francji, jak i reprezentacji Polski. Christian Carembo to były francuski piłkarz, reprezentant swojego kraju, mistrz świata i Europy oraz triumfator Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Będzie też biegał Sydney Govou, czyli napastnik, wielokrotny mistrz Francji w barwach Olympique Lyon. Wcześniej do reprezentacji Francji na mecz z Polską zostali potwierdzeni m.in. Samuel Umtiti, Jean-Pierre Papin czy Robert Pires. Natomiast w polskiej drużynie wiadomo już, że m.in. zobaczymy Grzegorza Krychowiaka, Łukasza Piszczka czy Marcina Wasilewskiego. Będzie Jacek Bąk, będzie Piotr Świerczewski. Z ciekawostek będzie też Kueba No Fide, czyli Jakub Grabowski, polski raper, oraz obiecał, że wejdzie też na boisko, uwaga, Zbigniew Boniek. A nawiasem mówiąc, Zbigniew Boniek jeszcze dziś pojawi się w naszym popołudniowym spotkaniu w El Radio.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: tu El Radio, dzisiaj mamy 9 lipca, trzeba sprawdzić więc, co tam ciekawego przynosi nam kalendarz muzyczny. A to okazuje się, że dziś swoje urodziny obchodzi Courtney Love z domu Harrison, współzałożycielka, wokalistka, gitarzystka grupy Hall. Na początku lat 80. przez moment była wokalistką zespołu Faith No More, jednak członkowie zespołu uznali, że właściwie to nie potrzebują żeńskiego wokalu i podziękowali jej za współpracę. Co ciekawe, wielu reżyserów uważa, że nikt nie zagrałby lepiej Kurta Cobaina niż wdowa po nim. Courtney Love mówi, że twórcy często proponują jej wcielenie się w Kurta Cobaina, ale na razie nie ma zamiaru z nikim podejmować takiej współpracy. A co do współpracy, to okazuje się, że Quentin Tarantino chciał, żeby to ona i jej ówczesny mąż, czyli Kurt Cobain, zagrali rolę Judy i Lance'a w filmie Pulp Fiction, jednak owe plany pokrzyżowała śmierć Kurta Cobaina.
1: El Radio. 98.8.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Zbliża się godzina 15, słuchacie El Radia. Już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
3: Książki do bibliotek czy pomoc dla zwierząt? Finał budżetu obywatelskiego. Nie pojedziecie siewną, trwają prace przy zapadniętej jezdni. Kończy się Wimbledon, a Świątek już myśli o Toronto.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę. Zapraszam. Nowe książki do bibliotek, kina pod chmurką, więcej defibrylatorów i pomoc dla zwierząt. To tylko część projektów, które mieszkańcy wybrali w 14. edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt zakupu książek, e-booków i audiobooków do wszystkich filii Biblioteki Miejskiej. Jednym z projektów, który zdobył poparcie mieszkańców, jest też ogólnodostępna kręgielnia przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Żaromskiego. Jak podkreśla pomysłodawczyni Dominika Walicka, ma to być miejsce otwarte dla wszystkich łodzian.
5: To będzie kręgielnia, gdzie będzie można przyjść, zapisać się i po prostu mile spędzić czas. To jest ogromna inicjatywa. Z jednej strony mamy strzelnicę wirtualną, a z drugiej ma powstać kręgielnia.
3: Jak informuje Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej, mieszkańcy zgłosili w tym roku aż 1144 projekty. Po weryfikacji na listach do głosowania znalazło się 725 pomysłów.
6: Bo są zarówno huśtawki dla zakochanych, są hamaki, są stoły do ping-ponga, także myślę, że dużo bardzo przyjemnych i miłych rzeczy, które umilą nam życie w mieście w kolejnych latach. Jest na to 34 miliony 700 tysięcy złotych.
3: Łącznie do realizacji trafi 217 projektów. Najwięcej powstanie na Polesiu, następnie na Bałutach i na Widzewie. Ile razy padła już ta prośba? Łódzcy kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Ulica Siewna na Zdrowiu pozostanie zamknięta do końca tygodnia po awarii infrastruktury podziemnej. Do uszkodzenia doszło w rejonie Omłotowej. Na skutek awarii wodociągowej zapadła się nawierzchnia jezdni. Jak zapewniają drogowcy, problem dotyczy wyłącznie infrastruktury znajdującej się pod ziemią.
7: To jest czysto infrastruktury podziemnej i na skutek tego doszło do uszkodzenia nawierzchni. Zostanie naprawiona infrastruktura pod ziemią i odtworzona nawierzchnia drogi, abyśmy gładko przejechali.
3: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Na czas prowadzonych prac ulica Siewna jest całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego. Możliwe jest jedynie przejście pieszo lub przejazd rowerem. Objazd wyznaczono ulicą Solec, którą kursuje również autobus linii 83. Iga Świątek ma zagrać na początku sierpnia w silnie obsadzonym turnieju w Toronto. To będzie szansa na odkucie się po słabym Wimbledonie, który wciąż trwa. Więcej o tym teraz Michał Waszkiewicz.
8: Jedna mistrzyni wielkoszymowa, dwie Czeszki i mająca znakomitą serię Ukrainka to skład półfinałów wielkoszymowego Wimbledonu. Najpierw na kort wejdą Amerykanka Coco Gauff, która ma już na koncie triumfy we French Open i US Open oraz Karolina Muchowa, która najdalej doszła 3 lata temu do finału Rolanda Garrosa, ale w nim przegrała z Igą Świątek. Jej rodaczka Linda Noskowa zagra w drugim półfinale z Martą Kostiuk. Z ostatniego meczu z Ukrainką nie ma dobrych wspomnień. Kostiuk z ostatnich 22 meczów przegrała tylko jeden w półfinale French Open.
3: W półfinałach zagrają jutro Aleksander Zwieriew i Artur Ferri oraz Nowak Djokovic i Jannik Sinner.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Czwartek upływa nam z zachmurzeniem umiarkowanym. Niech Was nie zdziwi fakt, że czasem może pokropić. Mamy przyjemne 20 stopni. Noc ma być raczej też z zachmurzeniem umiarkowanym, ale to będzie chłodna noc, bo tylko 9 stopni. Natomiast piątek w Łodzi zapowiada się ciepły, ale mokry. Ma być tak w okolicach 23.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.
0: El Radio.
2: Czas zaprosić Was na kolejną wspólną popołudniową godzinę w El Radio. Kłaniam się, tu Tomek Miara.
1: El Radio.
0: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
0: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia. Trzeba przyznać, że Zbigniew Boniek, zwłaszcza po zakończeniu swojej sportowej kariery, jest ciągle postacią bardzo barwną. Swego czasu obiecał piłkarzom Widzewa Łódź garnitury, o ile zdobędą Puchar Polski. Teraz, przed kolejnym startującym już za chwilę sezonem, złożył zupełnie nową deklarację i nową obietnicę. Cóż takiego obiecał widzewiakom? O tym opowiem Wam w L Radiu za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Say low. Ya tu sabes, no

0: Gra dla Was El Radio. Zbigniew Boniek rzucił piłkarzom Widzewa wyjątkowe wyzwanie. Jeśli łodzianie po niemal trzech dekadach odzyskają Mistrzostwo Polski, to legenda klubu zabierze ich wszystkich w rejs na swojej łodzi. A proszę mi wierzyć, robi wrażenie, widziałem zdjęcia. No, nie będzie to oczywiście łatwe wyzwanie, ostatni tytuł łodzianie wywalczyli w sezonie 96-97. Natomiast co do piłki kopanej, to na mundialu pozostało już tylko 8 zespołów. Dzisiaj pierwszy ćwierćfinał, o czym opowiem Wam na pewno w tej godzinie w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Daj mnie!
1: Słuchacie L Radia. Zazwyczaj w wakacje nie informujemy o kłopotach komunikacyjnych, bo takich po prostu nie ma, o ile się coś nie zdarzy. Na Alei Kościuszki przy ulicy 6 Sierpnia. Chodzi o linie 2, 3, 6 i 11. Tramwaje mają swoje opóźnienia, jakby tego było mało. Trasa WZ jest zakorkowana w obie strony. Aleksandrowska od traktorowej w stronę centrum mamy korek. Na zachodniej w obu kierunkach przyda się sporo cierpliwości. Na Przybyszewskiego też jedziemy wolniej, właściwie w każdym kierunku.
2: L Radio.
3: L Radio
2: 98 FM.
3: 98 FM.
4: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: gra dla Was El Radio. Na Mundialu pozostało już tylko 8 zespołów. Wśród nich jest drużyna, która 19 lipca zostanie piłkarskim mistrzem świata. Według wyliczeń takiego superkomputera głównym faworytem do zdobycia tytułu jest Francja. Szczerze mówiąc, mówiło się to i bez superkomputera, ale... Więc Francuzi zdaniem tegoż mają prawie 74% szans na awans do półfinału, ponad 44% na występ w finale i 27% na to, żeby ostatecznie triumfować. No i to jest zdecydowanie najwyższy wynik spośród wszystkich ekip, które pozostały w tym turnieju. Pierwszy krok na drodze do mistrzostwa już dziś o 22:00. Francja zmierzy się z Maroko.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Nadszedł czas, żeby w El Radio przybliżyć Wam film, który był realizowany w naszym mieście. Akcja tego filmu toczy się w 1925 roku. Chicago, podobnie jak całe Stany Zjednoczone, przeżywa okres prohibicji. Pewien mafiozo zdradza swą rodzinę, dając policji cynk o planowanym nielegalnym transporcie alkoholu. A następnie ucieka do ZSRR, czyli do ziemi swoich przodków. Mafia dowiaduje się o tym i wydaje na renegata wyrok śmierci. Zadanie uciszenia go powierza Johnemu Polakowi. W tej roli Jerzy Sztur.
1: Następnym razem nie poznacie Odessy. Tu zakład, tam fabryka chemiczna, miasto przemysłu. Pozdrowienia od pionierów dla towarzysza Czeplina. Jutro odprowadzimy was całym oddziałem.
0: Mówimy oczywiście o filmie Déjà Vu, produkcji polsko-rosyjskiej z 1989 roku. Déjà Vu to utwór zrealizowany niemal całkowicie w języku angielskim i rosyjskim. Po drugie, warto zauważyć, że jest to pastisz najważniejszych nurtów w kinematografii radzieckiej i amerykańskiej.
2: Ten obywatel ma zarezerwowany apartament deluxe. To Amerykanin, gość armatora. Kostia, zaprowadź towarzysza Amerykanina.
0: Więcej na temat tego filmu w El Radio powiem Wam jutro o tej samej porze.
3: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 16, czyli w El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Czy z Łodzi zniknie budynek Wydziału Chemii? Co na to konserwator zabytków? Uwaga na oszustów, fikcyjne cło za chińskie towary. Brazylijskie rytmy w centrum miasta, ponad setka artystów na Pietrynie.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Naze, zapraszam. Dawny gmach Wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej przy Żoromskiego może uniknąć rozbiórki. Wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków. Do czasu wydania decyzji obiekt został objęty ochroną.
7: To oznacza, że nie można prowadzić w nim żadnych prac, ani konserwacyjnych, ani remontowych, ani rozbiórkowych, dopóki procedura wpisu do rejestru zabytków się nie zakończy. Ta procedura może się zakończyć w dwojaki sposób, może się oczywiście zakończyć wpisem lub jego brakiem.
5: Mówi łódzki radny Kosma Nykiel. Przeciwko wyburzeniu protestują architekci, społecznicy i miłośnicy powojennego modernizmu. Z kolei władze Politechniki przekonują, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, nie spełnia współczesnych wymagań i nie nadaje się już do prowadzenia działalności naukowej. Uczelnia przypomina też, że wydział przeniósł się do nowoczesnego kompleksu Alchemium, a w miejscu starego gmachu planowana jest nowoczesna inwestycja. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ostrzega przed oszustwami związanymi z nowymi zasadami kupowania w chińskich sklepach internetowych. Od tygodnia do paczek doliczane jest dodatkowe cło. Ma to powstrzymać rzekę chińskich towarów płynącą do Europy i pomóc chronić europejskich producentów. Pierwsze sygnały o próbach tego typu oszustw, w których przestępcy domagają się rzekomej konieczności dopłaty cła, już są, mówi szef KAS Marcin Łoboda.
8: Urzędnik skarbowy nie pobiera opłat jakichkolwiek celnych w tym przypadku e-commerce'owych. Za to jest odpowiedzialna dana platforma, dany operator, który funkcjonuje w danym kraju Unii Europejskiej.
5: Chińscy sprzedawcy już zaczęli doliczać do zakupów dodatkowe opłaty celne. Klienci mają je płacić przy składaniu zamówienia. Już za miesiąc ulica Piotrkowska zmieni się w brazylijski sambodrom. 8 sierpnia przez główny deptak Łodzi przejdzie barwna parada samby z udziałem ponad 100 artystów. Tancerki, 40-osobowa orkiestra perkusyjna, wokalista wykonujący największe brazylijskie przeboje, a także pokazy capoeiry. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma otwartą formułę. Do pochodu będzie mógł dołączyć każdy.
9: Ponad 100 artystek i artystów na ulicy Piotrkowskiej będzie rozgrzewało Łodzian w ten niezwykły sposób. Wszyscy znamy te obrazki, te kolorowe obrazki pięknie ubranych osób, wspaniałych, gorąco tańczących, ale będziemy mogli tego doświadczyć sami w Łodzi.
5: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz. Parada wyruszy o 20 ze stajni jednorożców i przejdzie całą Piotrkowską aż do domu handlowego Magda.
10: Każda szkoła się przygotowuje do tego przez wiele miesięcy. Jest historia, temat, więc jakby te, które wygrywają, bardzo mają piękną lirykę, melodykę i rytmikę, więc jakby taki różnorodny zakres repertuaru muzyki brazylijskiej, ale i nie tylko, zaprezentujemy.
5: Mówi jeden z organizatorów, Rafał Krzanowski. Sambodrom będzie jednym z głównych wydarzeń tegorocznego lata w Łodzi i częścią obchodów 603 urodzin miasta.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj jeszcze tak na przemian trochę słońca, trochę chmur, może pojawić się nieduży deszcz. Na termometrach tak w okolicach 20 stopni. Czeka nas sucha, ale chłodna noc, bo tylko 9 stopni pokażą termometry. Jutro cieplej niż dziś. Piątek będzie ciepły, ale mokry, ma być tak w okolicach 23.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.
14: El Radio.
0: Dzień dobry, zapraszam na kolejną popołudniową godzinę w El Radio. Ja nazywam się Tomek Miara.
1: El Radio.
14: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: słuchacie L Radia, pojawiła się nowa usługa na lotnisku w Łodzi. Ile trzeba na nią przygotować pieniędzy? O tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: gra dla Was L Radio. No generalnie na większości dużych lotnisk nie jest to już nic wyjątkowego, natomiast nowa usługa pojawiła się na lotnisku w Łodzi. Od teraz pasażerowie mogą skorzystać z tak zwanego fast tracka, czyli szybkiego przejścia do kontroli bezpieczeństwa bez oczekiwania w standardowej kolejce. No z usługi mogą skorzystać wszyscy pasażerowie, którzy chcą szybciej przejść kontrolę bezpieczeństwa, o ile oczywiście zapłacą. Skorzystanie z tej szybkiej ścieżki kosztuje 50 zł. No i generalnie, tak jak już wspomniałem, większość dużych lotnisk takie tak zwane fast tracki posiada. Oczywiście można by było spowodować, żeby wszystkie bramki były obsługiwane na bieżąco, szybko i sprawnie, ale to chyba niepopularne rozwiązanie.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Czy rzeczywiście ta piosenka, której posłuchamy za kilka chwil w El Radiu, zapowiadała odejście wokalisty od zespołu? To się wyjaśni w ciągu najbliższych kilku minut.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. And he goes...

0: gra dla Was El Radio. Teraz posłuchamy jednego z największych przebojów grupy The Clash, czyli Should I Stay or Should I Go. Kompozycja została przypisana zespołowi, chociaż głównym autorem tekstu jest Mick Jones, a więc wokalista tej formacji. Pojawiły się swego czasu takie plotki co do treści tej piosenki, że ona zwiastowała zbliżające się zwolnienie Jonesa z The Clash, natomiast po latach okazało się, że nie chodziło o nikogo konkretnego i nie przewidziało to mojego odejścia z The Clash, mówił Mick później w wywiadzie. To była po prostu dobra rockowa piosenka, nasza próba napisania klasyka. Jest w tej piosence jeszcze jedna ciekawostka. Jest taki fragment, gdy słyszymy w tle język hiszpański. Twórcy tłumaczyli to tak. Pod wpływem chwili powiedziałem, zamierzam zaśpiewać chórki po hiszpańsku. Potrzebowaliśmy jednak tłumacza, więc Eddie, operator taśmy, zadzwonił do swojej matki w Brooklyn Heights i przeczytał jej tekst przez telefon, a ona go przetłumaczyła. Rzecz w tym, że Eddie i jego mama są Ekwadorczykami, więc to ekwadorski hiszpański.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu jest Fitcake z Księżego Młyna, oferujący desery bez cukru, glutenu, laktozy i keto. Fitcake Księży Młyn.
1: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
2: Co tydzień w czwartki o tej porze proponujemy Wam jakąś dobrą lekturę. Tym razem będzie to nowa książka autorki wegetarianki, laureatki Międzynarodowego Bookera w 2016 roku i laureatki Nagrody Nobla. Chodzi o południowo-koreańską pisarkę Han Kang i jej białą elegię.
3: Autorka w swojej powieści skupia się nad debatą na temat życia, na temat przemijania, na temat traumy. Analizuje to z perspektywy pierwszoosobowej narratorki, która przemieszcza się po ulicach Warszawy i stara się poradzić sobie z wieloletnią traumą związaną ze śmiercią swojej młodszej siostry, która zmarła zaraz po narodzinach. Co ciekawe, książka jest podzielona na kilka drobnych podrozdziałów. Jak sama nazwa wskazuje, biała elegia nawiązuje do różnego rodzaju przedmiotów, zjawisk czy też osób, przy których dominuje ten kolor. Jest to o tyle ciekawe zagranie ze strony autorki, gdyż moim zdaniem kolor biały jest kolorem czystym, jest kolorem nieskażonym, więc wszelkiego rodzaju skazy są od razu na nim widoczne. Do tego, jeżeli wczytamy się w tą książkę, to jest ona o tyle uniwersalna, że różne

0: Jako możemy ją przeżywać?
1: O książce Biała Elegia opowiadała Iga Polniak z Biblioteki Miejskiej przy ulicy Gdańskiej w Łodzi.
2: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
3: Sponsorem programu jest Fitcake z Księżego Młyna, oferujący desery bez cukru, glutenu, laktozy i keto. Fitcake Księży Młyn.
4: L-Radio.
5: L-Radio.
4: 90 i 8 FM.
5: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 17, czyli w L-Radiu za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Ewakuacja letnich obozów na Pomorzu. Łódzcy harcerze bezpieczni. Miał wrócić w weekend, niestety jeszcze poczekamy na trzynastkę. Łódź inwestuje w tenis. Nowy kort centralny.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze. Zapraszam. Harcerze z województwa łódzkiego bezpieczni po załamaniu pogody nad Bałtykiem w związku z prognozowanymi silnymi burzami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Związek Harcerstwa Polskiego zdecydował o prewencyjnej ewakuacji uczestników obozu w bazie harcerskiej Krańcówka w Rusinowie. Harcerki i harcerze zostali przeniesieni z namiotów do murowanych budynków znajdujących się na terenie bazy. Jak zapewnia Chorągiew Łódzka ZHP, ewakuacja przebiegła sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami, a uczestnicy mieli zapewnioną opiekę oraz odpowiednie warunki do noclegu.
6: Od początku sytuacji pozostawialiśmy w stałym kontakcie z właściwymi służbami, Lasami Państwowymi oraz ze Strażą Pożarną. Na bieżąco monitorują rozwój warunków pogodowych i dostosowują te działania do zaleceń.
4: Mówi harcmistrzyni Dagmara Mrzewa. Po ustąpieniu zagrożenia i uzyskaniu zgody służb harcerze wrócili już do namiotów i kontynuują realizację programu obozu zgodnie z planem. Tramwaj numer 13 wróci, ale jeszcze nie teraz. Po blisko 8 latach oczekiwania mieszkańcy muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. Choć wcześniej zapowiadano, że tramwaje pojadą Aleją Śmigłego Rydza już w ten weekend, uruchomienie linii zostało przesunięte. Miasto informuje, że wszystkie zgody zostały już wydane, jednak muszą się one jeszcze uprawomocnić. Nowa data powrotu trzynastki to niedziela 19 lipca.
7: Tramwaj pojedzie ulicą Niższą, następnie Aleją Rydza Śmigłego, dalej skręci w Aleję Piłsudskiego, Aleję Mickiewicza do Alei Kościuszki, następnie ulicą Zachodnią do Limanowskiego, dalej Aleksandrowską na Teofil.
4: Mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Wraz z uruchomieniem tramwaju zmieni się także trasa autobusowej linii zastępczej Z13, która będzie kursować jedynie od skrzyżowania Alei Włókniarzy z Legionów do Placu Mikulskiego. Łódź inwestuje w tenis. W Parku Poniatowskiego powstanie nowy kort centralny Miejskiego Klubu Tenisowego z trybunami dla 455 widzów. Obiekt ma umożliwić organizację turniejów wyższej rangi i przyciągnąć do miasta zawodników z Polski i zagranicy.
8: Jedna z trybun będzie przygotowana i dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jednocześnie powstanie galeria, czyli wypustką, wyjściem z tych trybun będzie przejście, dzięki czemu uczestnicy będą mogli korzystać i oglądać mecze, które będą odbywały się na pozostałych kortach tenisowych.
4: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Inwestycja będzie kosztować 2,5 miliona złotych i w całości zostanie sfinansowana przez miasto. Jak podkreślają przedstawiciele Miejskiego Klubu Tenisowego, już dziś w Łodzi odbywają się międzynarodowe turnieje juniorskie oraz zawodowy turniej M15 z pulą nagród $15 000. Nowa infrastruktura ma otworzyć drogę do organizacji jeszcze bardziej prestiżowych imprez.
9: Musimy pomyśleć tutaj też o innej infrastrukturze, o parkingach, prawda, o wjeździe i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ja będę też bardzo, bardzo tutaj prosił pana prezydenta o pomoc, żeby zmodernizować na przykład wjazd do tego klubu, żeby jednak tą zatoczkę udało się zrobić, żeby bezpieczniej można do klubu wjechać.
4: Mówi prezes MKT Ryszard Kaliński. Prace rozpoczną się 13 lipca, a zakończą w kwietniu przyszłego roku.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Czwartek upływa nam z zachmurzeniem umiarkowanym. Niech Was nie zdziwi fakt, że czasem może pokropić. Mamy przyjemne 20 stopni. Noc ma być raczej też z zachmurzeniem umiarkowanym, ale to będzie chłodna noc, bo tylko 9 stopni. Natomiast piątek w Łodzi zapowiada się ciepły, ale mokry. Ma być tak w okolicach 23.
11: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
13: El Radio.
14: El Radio.
12: Zapraszam na ostatnią czwartkową popołudniową godzinę w El Radio. Tu Tomek Miara.
13: El Radio.
14: El Radio.
13: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: Czy słuchacze El Radia pamiętają, że w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi trwa Geyer Music Factory? Więcej na temat tej imprezy opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Suzanne Vega o jednym ze swoich największych przebojów, czyli piosence Luka, powiedziała kiedyś w wywiadzie tak. Parę lat temu widziałam grupkę dzieci pod moim domem i był wśród nich jeden chłopiec, który miał na imię Luka. Wydawał się być trochę inny od reszty dzieciaków. Zapamiętałam jego imię, pamiętam jego twarz, ale żadnych szczegółów więcej. Na podstawie jego charakteru napisałam tę piosenkę. W tekście jest przedstawiony jako dziecko, wobec którego nadużywano przemocy. W rzeczywistości nie sądzę, by tak było. Myślę, że po prostu był inny.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: gra dla was El Radio. Przyszedł czas, żeby zagrać piosenkę, którą pewnie kojarzycie, ale być może nie znacie jej w tej interpretacji. Zapowiedziałem już, że postaram się w ten sposób oddać dzisiaj pamięć Bonnie Tyler. Przyszła do nas informacja o tym, że ta wybitna wokalistka niestety nie żyje. Jeden z jej największych przebojów i ta piosenka, z której na pewno ją zapamiętamy, to Total Eclipse of the Heart. No niemal rok temu David Guetta, a więc znakomity DJ, przygotował utwór zatytułowany Together, w którym pojawia się głos Bonnie Tyler i wiele fragmentów zapożyczonych z utworu Total Eclipse of the Heart.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 18. Na mnie już czas. Bardzo dziękuję za wspólne popołudnie w L Radiu. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Cięcie stóp procentowych możliwe, zapowiada prezes NBP. Minister Sikorski ostro krytykuje samozwańcze patrole, a policja szuka właściciela pieniędzy zgubionych w warszawskim zoo.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
3: Jestem zdecydowanie nastawieni gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
1: Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stepana Bandery. Takie działanie to przestępstwo, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
4: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
1: Obywatelka Ukrainy odmówiła wpuszczenia mężczyzn, a następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców zajścia. Podejrzani nie przyznają się jednak do winy. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Pilichowickiego na Dolnym Śląsku. Zbiornik został w ostatnim czasie osuszony ze względu na planowany remont zapory kluczowej dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Podczas tego procesu wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryb mówi hydrolożka z Fundacji WWF Polska Katarzyna Czupryniak.
5: Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesień, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
1: Akwen jest jeziorem zaporowym, będącym częścią rzeki Bóbr. Z centrum Łodzi ma zniknąć jeden z najbardziej szpetnych budynków tuż przy głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej. Chodzi o pustostan po dawnej pizzerii w pasażu Rubinsteina. Przejęcie nieruchomości przez miasto trwało kilka lat, mówił wiceprezydent miasta Adam Pustelnik. Teraz w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie plac zabaw.
6: Dodamy instalacji artystycznych, dodamy zieleni, dodamy takich elementów, które sprawią, że korzystanie z tego będzie po prostu atrakcyjniejsze i fajniejsze.
1: Pustostan ma zniknąć do końca wakacji. Cały nowy pasaż ma być gotowy za rok. I jeszcze policjanci z Pragi Północ, którzy poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę przedwczoraj znalazła osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Pieniądze zostały zabezpieczone przez policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 i to z nimi należy się kontaktować.
7: Sponsorem sportu w L Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: Bartłomiej Juszek, zapraszam na informacje sportowe. Jutro przed piłkarzami Widzewa sparing z Beşiktaşem Stambuł. Tylko jeden mecz, w planach było jeszcze starcie z austriackim trzecioligowcem. W drużynie panują dobre nastroje w ostatnich dniach obozu w Austrii. Do Widzewa z wypożyczenia wrócił m.in. Samuel Akere i w szatni jest o wiele radośniej. Tak uważa Sebastian Berger.
9: Jest troszeczkę głośniej, jest to barwna postać, którą to nie znam, to ją poznał i widzi po nim, że jego sposób bycia jest śmieszny i takich ludzi, takich orzeszków potrzeba czasami w drużynie.
8: Napastnik wspominał o tym w rozmowie z klubową telewizją, a sparing z Beşiktaşem jutro o 18.30. Wiele światowych federacji sportowych sprzeciwia się przywracaniu do rywalizacji Rosjan. Znoszenie tych sankcji zaproponował Międzynarodowy Komitet Olimpijski, którego kierownictwo odwiesiło tymczasowo rosyjski komitet. Wywołało to duży sprzeciw m.in. środowiska lekkoatletycznego. Jak mówi były łódzki skoczek Wyżwyż, dwukrotny medalista olimpijski Artur Partyka, Światowa Federacja Lekkoatletyczna zawiesiła Rosjan na długo przed inwazją na Ukrainę w roku 2022, a chodziło o doping.
10: To w jakiej skali i jak to było zorganizowane w Rosji, to zdecydowanie mocno przekraczało normy, które funkcjonują w lekkiej atletyce. Także lekka atletyka, Światowa Federacja była, jeśli można rzec tak, pionierem w tym rodzaju sankcji na Rosję.
8: Zdaniem Partyki, po decyzjach MKOL-u Rosjanie będą przywracani w wielu dyscyplinach, ale w lekkiej atletyce może się to wydarzyć nieco później, a argumentem będą kwestie antydopingowe. Rosja natomiast odwołała się do KAS, czyli Trybunału Sportowego w Lozannie, od decyzji Federacji World Athletics.
7: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
2: To jest El Radio. El
11: Radio. Na 90 i 8 FM.
2: Na 90 i 8 FM.

0: PL Radio w Łodzi
1: na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: 1200 godzin w pracy miesięcznie, deklarował chirurg z Braniewa. Jest zapowiedź zbiórki podpisów w warszawskim referendum i niedźwiedziowa profilaktyka. Specjalny program rusza na południu kraju.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wprowadzenie elektronicznego systemu kolejek i maksymalne wynagrodzenie dla medyków w kwocie 240 zł za godzinę. O swoich propozycjach ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z przedstawicielami Najwyższej Izby Lekarskiej. Większym problemem są stawki dla szpitali, które później otrzymują lekarze za poszczególne procedury, mówi ekspert od zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zbigniew Król.
2: To są płatności za procedury, tak, jak jest finansowana przez MSZ i raczej problem według mnie jest właśnie w tym kontraktowaniu procedury.
0: A media informują o kolejnych przypadkach skrajnie wysokich zarobków lekarzy. Starostwo powiatowe w Braniewie jako organ prowadzący miejscowy szpital zawiadomiło prokuraturę, że chirurg zarobił w ciągu roku 1 800 000 zł. Lekarz wykazywał, że miesięcznie przepracował 1200 godzin. Do nieprawidłowości miało dojść w 2024 roku. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Mimo trwających wakacji organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Wolontariusze mają pojawić się 1 i 15 sierpnia, a także być w miejscach, gdzie organizowane są imprezy masowe. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka do prokuratury ma złożyć europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o dzisiejsze wtargnięcie do inowrocławskiej kopalni soli Solino. To spółka akcyjna wchodząca w skład grupy Orlen, którą dawniej Obajtek kierował. Europoseł PiSu miał poprzeć strajkujących tam pracowników. Próbował siłowo przedostać się do siedziby spółki i szarpał się z jej prezesem. Kontenery odporne na niedźwiedzia, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania i edukacja mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Marcin Starzec.
3: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
4: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
3: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi. Do tej pory odłowiono już 9 osobników.
0: A gmina Polanów na Pomorzu Zachodnim ostrzega przed innym zwierzęciem. Ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa i apeluje o niewchodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Gmina otrzymała sygnał od leśników zaalarmowanych przez myśliwego, który na polowaniu zauważył i nagrał z bardzo bliskiej odległości pumę.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, zagra z czwartą drużyną mundialu w Katarze, Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Ouabi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
6: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
5: Mecz Francja-Maroko dziś o 22:00, kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią. Czerwone Diabły pokazały moc w starciu z Amerykanami, wygrywając aż 4-1. Hiszpanie skromnie pokonali Portugalię, ale pozostają faworytami, bo są zespołem kompletnym, mówi pomocnik Dani Olmo.
6: Jesteśmy drużyną, w której wszyscy atakują i wszyscy bronią. Trener zawsze powtarza, że pierwszymi do obrony są napastnicy. Ale nasza formacja obronna również wykonała fantastyczną robotę. Cała linia defensywna, każdy, kto grał, jak i zresztą cały zespół. Natomiast przed nami starcie z równie kompletną drużyną, co zresztą już udowodnili. Mają jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Być może nawet najlepszego i to będzie trudny mecz.
5: A w weekend ostatnie dwa ćwierćfinały. Najpierw Norwegia zmierzy się z Anglią, a w nocy z soboty na niedzielę Argentyna zagra ze Szwajcarią. Egipski Związek Piłki Nożnej przedłużył kontrakt trenera tej reprezentacji, Hossama Hassana. Dwa dni wcześniej jego drużyna przegrała z Argentyną 2-3 w 1/8 finału mundialu. Egipt zajmuje 24. miejsce w rankingu FIFA. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, czyli Duńczyk Jonas Wienigo.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52. El Radio. El Radio. 90.

0: Agenci CBA w warszawskim szpitalu południowym. Łódź zapowiada, że poprawi bezpieczeństwo studentek, powiemy jak. Będzie też o nawigacji, która mogła przyczynić się do poważnych wypadków.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Agenci CBA na zlecenie prokuratury prowadzili dziś czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty także w stołecznym ratuszu i w urzędzie dzielnicy Ursus. Zaznaczył, że nie jest to pierwsza i ostatnia realizacja postanowień prokuratury w tej sprawie. Materiały są zabezpieczane i analizowane na bieżąco. W sprawie szpitala południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień, czyli tak zwanego saloniku VIP i przyjmowania pacjentów poza kolejką. Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów hipotecznych podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pracownicy UOKiK przeszukali siedziby BIK oraz trzech banków. Urząd sprawdza, czy przekazywanie informacji o liczbie zapytań kredytowych jest niezbędne do oceny zdolności, tłumaczy prezes UOKiKu Tomasz Chrustny.
2: W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową, aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
0: Jeśli podejrzenia się potwierdzą, instytucjom finansowym grożą wysokie kary. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Bartosz Kądziołka.
3: Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
4: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani, na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
3: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego jak mówi radna Beata Bilska z KO.
5: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
3: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji.
0: Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu, aż niemal do Czadce. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną. Ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział GDDKiA. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. Najprawdopodobniej zawracanie sugerowała im właśnie nawigacja. Drogowcy przypominają, że nie należy w pełni ufać aplikacjom nawigacyjnym, bo czasem popełniają błędy, i by zawsze zwracać uwagę na znaki.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Czeka nas sucha, ale chłodna noc, bo tylko 9 stopni pokażą termometry. Jutro cieplej niż dziś. Piątek będzie ciepły, ale mokry, ma być tak w okolicach 23.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.

0: Będzie kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami. Donald Trump doczekał się lotniska swojego imienia. A kibice kobiecego tenisa po raz pierwszy w historii zobaczą w finale Wimbledonu dwie Czeszki.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
2: Jest to na pewno nowe otwarcie.
3: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
0: Tyle, że kwestii spornych nie brakuje. Nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
2: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
3: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
2: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
0: Kolejne spotkanie środowiska lekarskiego z kierownictwem resortu zdrowia za tydzień. Po zapowiedziach ministra zdrowia na konkrety w ustawach i rozporządzeniach czekają też dyrektorzy szpitali. Jacek Kryś, szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, podkreśla, że górne stawki zarobków medyków są konieczne, ale jako kierujący placówką ma też obawy.
4: W tej chwili wszyscy usłyszeli, ile można zarabiać, i wszyscy przyjdą ci, którzy zarabiają mniej. Jeśli nie 240, to będą chcieli zarabiać 230, 220 zł. Niezależnie od tego, jaką rentowność wykazują procedury, które są realizowane przez danych specjalistów.
0: Ministra zdrowia na razie nie wskazała, kiedy konkretnie można spodziewać się projektów czy przyjęcia nowych rozwiązań legislacyjnych. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był samolot rodzinnej firmy Trumpa, Trump Force One. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6, 7-6. W tym super tiebreaku Gauff miała piłkę meczową, ale zamiast atakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów w półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Noc ma być raczej z zachmurzeniem umiarkowanym, ale to będzie chłodna noc, bo tylko 9 stopni. Natomiast piątek w Łodzi zapowiada się ciepły, ale mokry. Ma być tak w okolicach 23.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Jest akt oskarżenia w sprawie byłego prezesa NIK-u. We Wrocławiu będą podwyżki opłat za parkowanie. A na Mundialu właśnie rozpoczyna się pierwszy ćwierćfinał.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia wobec byłego prezesa NIK Mariana B. i dwóch innych osób. To w związku m.in. z nakłanianiem do ujawnienia przez funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową. Prokuratura Regionalna w Białymstoku ustaliła, że oskarżony Tadeusz G., były dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę, co miało stanowić pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji prokuratura przedstawiła w ubiegłym roku Marianowi B. zarzuty. Teraz skierowała do sądu akt oskarżenia. Opłaty za parkowanie we wrocławskiej strefie płatnego parkowania będą wyższe. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Opłaty będą powiązane z wysokością pensji minimalnej, a szczegółowe ceny będą znane po ogłoszeniu przez rząd jej wysokości. Obecnie za pierwszą godzinę parkowania we Wrocławiu, w zależności od strefy, trzeba zapłacić 3, 5 lub 7 zł. Nowe stawki wejdą w życie 1 lutego przyszłego roku. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce rozbity. Chodzi o Forda Mustanga, który został odebrany pijanemu kierowcy i przekazany do użytku policji w Radomiu. Samochód został dziś uszkodzony w kolizji, do której doszło w podradomskich Milejowicach. Policyjny Ford Mustang jechał na sygnale i wyprzedzał kolejne samochody. W pewnym momencie zderzył się z wyprzedzanym Volkswagenem. Kobieta, która nim kierowała, nie zauważyła radiowozu i próbowała skręcić w lewo. Ostatecznie Volkswagen wjechał do rowu, a Mustang uderzył w ogrodzenie, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
2: Na szczęście na skutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Uczestnicy byli trzeźwi.
0: Kierująca Volkswagenem otrzymała 2000 zł mandatu i 10 punktów karnych. Wakacje składkowe po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku. Mogą to zrobić, wypełniając go za pośrednictwem EZUS, mówi Beata Kopczyńska.
3: Ulga cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Od początku jej funkcjonowania do ZUS wpłynęło ponad 3 280 000 wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4 miliardy 200 milionów złotych.
0: Do tej pory ZUS rozpatrzył 99,8% wszystkich zgłoszeń. Dziś poznamy pierwszego półfinalistę piłkarskiego mundialu. Główny faworyt do zwycięstwa, czyli Francja, właśnie rozpoczyna mecz z czwartą drużyną mundialu w Katarze, Marokiem. Trójkolorowi 8 lat temu zdobyli tytuł, 4 lata temu grali w finale i teraz też mierzą wysoko. Ale selekcjoner Maroka, Mohamed Oughbi, zapewnia, że jego zespół Francuzów się nie boi.
4: Szczerze mówiąc, jesteśmy bardzo spokojni i pewni naszego planu na grę, naszego podejścia oraz sposobu, w jaki przygotowaliśmy się do tego meczu. Prawdę mówiąc, miałem nieco więcej obaw przed meczem z Kanadą, nie ze względu na zespół, z którym się mierzyliśmy, ale ze względu na samopoczucie moich piłkarzy i to, jak podejdą do tamtego spotkania. Tym razem jednak widzę, że są maksymalnie skoncentrowani i zmotywowani.
0: Kolejny ćwierćfinał jutro. Hiszpania zagra z Belgią.
5: El Radio na pogodę.
0: W nocy deszcz może popadać na wschodzie i w centrum kraju na termometrach od 9 do 15 stopni, a jutro burzowe chmury w Polsce północno-wschodniej i centralnej, a także na Lubelszczyźnie. Na południu deszcz, a na termometrach od 18 do 25 stopni.
5: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: Radio. Bliżej ciebie. Bliżej ciebie.
1: Narkotyki w food trucku. Policja zatrzymała 37-latka.
2: Ponad 2,5 kg substancji odurzających.
1: Ewakuacja letnich obozów na Pomorzu. Łódzcy harcerze bezpieczni.
3: Na bieżąco monitorują rozwój warunków pogodowych.
1: Czy z Łodzi zniknie budynek Wydziału Chemii? Co na to konserwator zabytków?
4: Nie można prowadzić w nim żadnych prac.
1: Miał wrócić w weekend, niestety jeszcze poczekamy na 13.
5: Tramwaj pojedzie aleją Rydza Śmigłego.
1: Książki do bibliotek czy pomoc dla zwierząt? Finał budżetu obywatelskiego.
6: Dużo bardzo przyjemnych i miłych rzeczy, które umilą nam życie w mieście.
1: Łódź inwestuje w tenis. Nowy kort centralny.
7: Jedna z trybun będzie przygotowana i dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i przygotowanie ich do sprzedaży.
2: Podczas przeszukania posesji oraz zaparkowanego na niej food trucka policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 2,5 kg substancji odurzających, blisko 1000 tabletek MDMA, blisko 500 elektronicznych papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz środki pieniężne w kwocie 7840 zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję różnego kalibru, kilka telefonów komórkowych oraz nośniki danych. W trakcie przeszukania jednego z pojazdów ujawnili również krótkofalówkę, toporek, maczetę oraz dwa pojemniki z gazem pieprzowym.
1: Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska. 37-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.
3: El Radio. Warto

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Harcerze z województwa łódzkiego bezpieczni po załamaniu pogody nad Bałtykiem. W związku z prognozowanymi silnymi burzami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Związek Harcerstwa Polskiego zdecydował o prewencyjnej ewakuacji uczestników obozu w bazie harcerskiej Krańcówka w Rusinowie. Harcerki i harcerze zostali przeniesieni z namiotów do murowanych budynków znajdujących się na terenie bazy. Jak zapewnia Chorągiew Łódzka ZHP, ewakuacja przebiegła sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami, a uczestnicy mieli zapewnioną opiekę oraz odpowiednie warunki do noclegu.
2: Od początku sytuacji pozostawialiśmy w stałym kontakcie z właściwymi służbami, Lasami Państwowymi oraz ze Strażą Pożarną. Na bieżąco monitorują rozwój warunków pogodowych i dostosowują te działania do zaleceń.
1: Mówi harcmistrzyni Dagmara Mrzewa. Po ustąpieniu zagrożenia i uzyskaniu zgody służb harcerze wrócili już do namiotów i kontynuują realizację programu obozu zgodnie z planem.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Dawny gmach Wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej przy Żoromskiego może uniknąć rozbiórki. Wojewódzki konserwator zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania budynku do rejestru zabytków. Do czasu wydania decyzji obiekt został objęty ochroną.
2: To oznacza, że nie można prowadzić w nim żadnych prac, ani konserwacyjnych, ani remontowych, ani rozbiórkowych, dopóki procedura wpisu do rejestru zabytków się nie zakończy. Ta procedura może się zakończyć w dwojaki sposób. Może się oczywiście zakończyć wpisem lub jego brakiem.
1: Mówi łódzki radny Kosma Nykiel. Przeciwko wyburzeniu protestują architekci, społecznicy i miłośnicy powojennego modernizmu. Z kolei władze Politechniki przekonują, że budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, nie spełnia współczesnych wymagań i nie nadaje się już do prowadzenia działalności naukowej. Uczelnia przypomina też, że wydział przeniósł się do nowoczesnego kompleksu Alchemium, a w miejscu starego gmachu planowana jest nowoczesna inwestycja.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Tramwaj numer 13 wróci, ale jeszcze nie teraz. Po blisko 8 latach oczekiwania mieszkańcy muszą zbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. Choć wcześniej zapowiadano, że tramwaje pojadą Aleją Śmigłego Rydza już w ten weekend, uruchomienie linii zostało przesunięte. Miasto informuje, że wszystkie zgody zostały już wydane, jednak muszą się one jeszcze uprawomocnić. Nowa data powrotu 13 to niedziela 19 lipca.
2: Tramwaj pojedzie ulicą Niższą, następnie Aleją Rydza Śmigłego, dalej skręci w Aleję Piłsudskiego, Aleję Mickiewicza do Alei Kościuszki, następnie ulicą Zachodnią do Limanowskiego, dalej Aleksandrowską na Teofil.
1: Mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji. Wraz z uruchomieniem tramwaju zmieni się także trasa autobusowej linii zastępczej Z13, która będzie kursować jedynie od skrzyżowania Alei Włókniarzy z Legionów do Placu Mikulskiego.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Nowe książki do bibliotek, kina pod chmurką, więcej defibrylatorów i pomoc dla zwierząt. To tylko część projektów, które mieszkańcy wybrali w 14. edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt zakupu książek, e-booków i audiobooków do wszystkich filii Biblioteki Miejskiej. Jednym z projektów, który zdobył poparcie mieszkańców, jest też ogólnodostępna kręgielnia przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Żaromskiego. Jak podkreśla pomysłodawczyni Dominika Walicka, ma to być miejsce otwarte dla wszystkich łodzian.
2: To będzie kręgielnia, gdzie będzie można przyjść, zapisać się i po prostu mile spędzić czas. To jest ogromna inicjatywa. Z jednej strony mamy strzelnicę wirtualną, a z drugiej ma powstać kręgielnia.
1: Jak informuje Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej, mieszkańcy zgłosili w tym roku aż 1144 projekty. Po weryfikacji na listach do głosowania znalazło się 725 pomysłów.
3: Bo są zarówno huśtawki dla zakochanych, są hamaki, są stoły do ping-ponga. Także myślę, że dużo bardzo przyjemnych i miłych rzeczy, które umilą nam życie w mieście w kolejnych latach. To jest 217 pomysłów, które będą zmieniały nasze miasto w 2027 roku. Jest na to 34 miliony 700 tysięcy złotych.
1: Łącznie do realizacji trafi 217 projektów. Najwięcej powstanie na Polesiu, następnie na Bałutach i na Widzewie.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź inwestuje w tenis. W Parku Poniatowskiego powstanie nowy kort centralny Miejskiego Klubu Tenisowego z trybunami dla 455 widzów. Obiekt ma umożliwić organizację turniejów wyższej rangi i przyciągnąć do miasta zawodników z Polski i zagranicy.
2: Jedna z trybun będzie przygotowana i dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jednocześnie powstanie galeria, czyli wypustką, wyjściem z tych trybun będzie przejście, dzięki czemu uczestnicy będą mogli korzystać i oglądać mecze, które będą odbywały się na pozostałych kortach tenisowych.
1: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Inwestycja będzie kosztować 2,5 miliona złotych i w całości zostanie sfinansowana przez miasto. Jak podkreślają przedstawiciele Miejskiego Klubu Tenisowego, już dziś w Łodzi odbywają się międzynarodowe turnieje juniorskie oraz zawodowy turniej M15 z pulą nagród 15 tysięcy dolarów. Nowa infrastruktura ma otworzyć drogę do organizacji jeszcze bardziej prestiżowych imprez.
3: Musimy pomyśleć tutaj też o innej infrastrukturze, o parkingach, prawda, o wjeździe i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj ja będę też bardzo, bardzo tutaj prosił pana prezydenta o pomoc, żeby zmodernizować na przykład wjazd do tego klubu, żeby jednak tą zatoczkę udało się zrobić, żeby bezpieczniej można do klubu wjechać.
1: Mówi prezes MKT Ryszard Kaliński. Prace rozpoczną się 13 lipca, a zakończą w kwietniu przyszłego roku.
4: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Narkotyki w food trucku. Policja zatrzymała 37-latka.
2: Ponad 2,5 kg substancji odurzających.
1: Ewakuacja letnich obozów na Pomorzu. Łódzcy harcerze bezpieczni.
3: Na bieżąco monitorują rozwój warunków pogodowych.
1: Czy z Łodzi zniknie budynek Wydziału Chemii? Co na to konserwator zabytków?
4: Nie można prowadzić w nim żadnych prac.
1: Miał wrócić w weekend, niestety jeszcze poczekamy na 13.
5: Tramwaj pojedzie aleją Rydza Śmigłego.
1: Książki do bibliotek czy pomoc dla zwierząt? Finał budżetu obywatelskiego.
6: Dużo bardzo przyjemnych i miłych rzeczy, które umilą nam życie w mieście.
1: Łódź inwestuje w tenis. Nowy kort centralny.
7: Jedna z trybun będzie przygotowana i dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
1: To był Dzień z Bliska.
8: L Radio. Warto wiedzieć.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
1: 98 FM.

0: L Radio w Łodzi.
1: You'll admit to what I'm talking about, baby.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.